0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterlingów na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterlingów w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
3: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
2: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
6: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. We wtorek, 13 października, Łukasz Michtal. Zapraszam na program Trendy Start, a zaczniemy też od informacji pogodowych. W regionie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, a w ciągu najbliższych godzin na termometrach w okolicach 13 stopni Celsjusza. To ma być całkiem przyjemny, słoneczny dzień, który upłynie nam bez opadów. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie, barometry wskażą w okolicach 1025 hektopaskali w regionie. Biometr jest korzystny. Termika zapowiada się chłodna, ale sucha. W środę 14 kresek i noc z temperaturami w okolicach 2 kresek powyżej zera.
7: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowin24.pl/Forum Seniora.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Łyk porannej kawy i zerkam już do kalendarza specjalnie dla was, panie i panowie, którzy zamierzacie rozbudzić się razem z nami właśnie w ten wtorkowy poranek. To jest już 13 dzień października, 286 dzień roku, a dzisiaj imieniny świętuje między innymi Edward, Teofil, Daniel, Edwarda, Faust, no i także Magdalena. Dzisiaj, no właśnie, słońce wstanie o 6:57, zajdzie o 17:46. A to oznacza, że dzień potrwa 10 godzin 49 minut, będzie dłuższy od najkrótszego dnia roku o 3 godziny i 7 minut i krótszy o 5 godzin i 58 minut.

pora na kartkę z kalendarza historycznego wydarzenia w Polsce. 13 października 1282 roku książę krakowski Leszek Czarny pokonał sprzymierzone wojska litewsko-jaćwieńskie w bitwie nad Narwią. W 1805 otwarto liceum krzemienieckie. W 1926 zainaugurował działalność Teatr Żydowski w Krakowie. W 1978 roku 13 października przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny. W 1985 odbyły się wybory do Sejmu PRL. 13 października 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w jednym z mieszkań w miejscowości Stara Bircza. Wczoraj po godzinie 9:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań doszło do awantury. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebywał w mieszkaniu 35-latki, wszczął awanturę i zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Podczas interwencji agresywny mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na dwóch interweniujących funkcjonariuszy. Mieszkanka powiatu przemyskiego oraz dwaj policjanci trafili do szpitala na badania. Policjanci wyjaśniają teraz dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Dziś w godzinach od 8 do 12 nastąpi czasowe całkowite zamknięcie drogi powiatowej Ustianowa Dolna-Daszówka w miejscowości Ustianowa Dolna. Utrudnienia są związane z remontem mostu. Stowarzyszenie LABIP i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają bibliotekarki i bibliotekarzy na wyjątkowe spotkanie Podkarpacki BiblioLab 2026. To trzecia edycja tego wydarzenia w regionie, a jednocześnie część jubileuszowej 10. edycji BiblioLabu, który jesienią tego roku odbędzie się we wszystkich województwach w Polsce pod hasłem Dziel się wiedzą, mnóż pomysły, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
2: Zapraszamy wszystkie osoby pracujące we wszystkich typach bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, akademickich oraz innych. Spotykamy się we wtorek, 27 października 2026 w Jaśle. BiblioLab odbędzie się w filii numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle przy ulicy Kopernika 8. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, dotyczące programu zjazdu znajdziecie na stronie naszej biblioteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Ewa Szelburg-Zarembina będzie bohaterką kolejnego spotkania w klubie literackim Zielony Zakątek. Odbędzie się ono w środę 21 października w filii numer 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Początek o godzinie 12. Zmarła 40 lat temu powieściopisarka, poetka, autorka dramatów i eseistka zadebiutowała w 1922 roku na łamach tygodnika Moje Pisemko jako autorka utworu dla dzieci. Dla dorosłego czytelnika wydała 2 lata później Legendy żołnierskie i od tej pory pisała zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W 1965 roku zwróciła się do społeczeństwa z apelem uczczenia pamięcią bohaterstwa i męczeństwa młodzieży i dzieci w dziejach Polski. Apel wywołał gromki odzew i ze składek społecznych powstał pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W latach 1968-1976 była pierwszym kanclerzem kapituły Orderu Uśmiechu.
3: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

Wracamy sobie do przeglądu notatek historycznych. Teraz czas na wydarzenia na świecie, które miały miejsce 13 października w roku 1382. 13 października Jakub I został królem Cypru. W 1756 roku trzecia wojna śląska. Po półtora miesięcznym oblężeniu wojska pruskie zajęły twierdzę Pirna w Saksonii. W 1825 Ludwik I Wittelsbach został królem Bawarii. W roku 1915 w hrabstwie New London w stanie Connecticut otwarto bazę morską okrętów podwodnych US Navy. W roku 1946 Francuzi przyjęli w referendum konstytucję Czwartej Republiki. W 1983 komunistyczny zamach stanu na Grenadzie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
1: 13 dzień października to też dobry moment, aby właśnie o tej porze przed godziną 7 powspominać sobie, co wydarzyło się w historii muzyki. W roku 1940, 13 października, urodził się Chris Farlow, właściwie Johnny Henry Dighton, piosenkarz, kompozytor, a także autor tekstów. W 1942 urodził się Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i rozrywkowej, współzałożyciel zespołu Anava. W 1948 urodził się Pete Spencer, perkusista zespołu Smokey w latach 1973-1986. 13 października 1980 roku urodziła się Ashanti, w zasadzie Ashanti Sequoia Douglas, piosenkarka, autorka tekstów, a także aktorka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
3: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
2: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
4: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły.
5: Wiesz dlaczego?
1: Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
6: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Mayar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bouskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Mananchayą Savanghaju z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w dwóch setach 6-3, 7-6 i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
2: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętasz, tu była 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie i cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny las moment. Cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
1: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
3: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
1: Zwyciężczynie dwumeczu Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Pora już zerknąć na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane będzie dominować na podkarpackim i małopolskim niebie, natomiast temperatury do 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia mają być dostępne na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Sanoka. Nocą te temperatury spadną do 3-4 stopni powyżej zera. Wiatr północny w porywach 20 km na godzinę. Giemet jest korzystny, ciśnienie 1020 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
10: lepszy.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry Podkarpacie, dzień dobry Małopolska. Jest wtorek, 13 października, a w zegarkach już po godzinie 7. Tak, witam was, Trend Radio. No i słuchajcie, ja wiem, co myślicie dzisiaj. O nie, dzisiaj jest 13, ale spokojnie. Pechowy bywa tylko piątek, a wtorek, 13 jest absolutnie bezpieczny. No, chyba że próbuje się wstać z łóżka bez uprzedniego otwarcia oczu. Wtedy nie odpowiadamy za zderzenia z futryną. No ale dzisiaj w programie również w kolejnych godzinach sprawdzimy, jak przetrwać jesienny poranek. Zerkniemy na drogi regionu, no i będziemy razem z wami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zostańcie z nami, kawy wystarczy dla każdego, podobnie jak i dobrej muzyki, którą gramy właśnie na 101,9 i 95,2 FM. Łukasz Michtal, cześć czołem!

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest kolejna godzina, którą spędzacie razem z nami. Tutaj poranek Trendy Start. Dzisiaj 13 dzień października, a kalendarz mówi o tym, że to już 286 dzień roku. Imieniny świętuje dzisiaj Edward, Teofil, Daniel, Mikołaj, Wacław, no i także Maurycy. Standardowo wszystkiego dobrego od naszej całej redakcji Trendy Radia. A 13 października również święto, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, mamy też Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Ratownictwa Medycznego czy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. 6:57 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 17:46. Dzień ma trwać dzisiaj 10 godzin i 49 minut.
1: Trend Radio 95 i 2.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj po godzinie 16 w miejscowości Kupno na 172 kilometrze drogi krajowej nr 9 doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 75-letnia kierująca Oplem Corsą, podróżująca wraz z pasażerką, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu autobusowi marki Mercedes poruszającemu się drogą krajową nr 9. W wyniku tego manewru Opel wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżający autobus. Kierująca Oplem oraz podróżująca z nią pasażerka poniosły śmierć na miejscu. Autobusem podróżowało 15 osób. Według wstępnych informacji żadna z nich nie doznała poważniejszych obrażeń. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Zakończyła się przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zakres inwestycji objął przebudowę i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przeznaczonego między innymi do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zmodernizowano także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Powstały ponadto bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoków dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz siłownia plenerowa. Obiekty wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy, w tym bramki, kosze do koszykówki i zestaw do gry w siatkówkę. Inwestycja objęła również szereg prac poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo kompleksu. Zagospodarowano teren wokół obiektu, budując dojścia, chodniki i schody terenowe. Zamontowano również ławki i stojaki na rowery. Różnorodność dostępnych obiektów pozwoli na organizację zajęć z wielu dyscyplin. Kompleks będzie służył nie tylko społeczności szkolnej, ale również innym grupom i organizacjom z terenu powiatu gorlickiego. Wartość zadania wyniosła ponad 3 miliony złotych.
0: To dzieje się blisko ciebie.
2: W Dębicy odbędzie się dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów pod hasłem „Zanim zabraknie ci sił”. Wydarzenie poświęcone będzie rozpoznawaniu sygnałów przeciążenia, znaczeniu odpoczynku oraz dbaniu o codzienną energię i dobre samopoczucie. Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na sygnałach, które mogą świadczyć o długotrwałym napięciu i przeciążeniu. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. przewlekłe zmęczenie, trudności ze snem, problemy z koncentracją, rozdrażnienie oraz napięcie odczuwane w ciele. Spotkanie ma zwrócić uwagę na potrzebę reagowania na te objawy odpowiednio wcześnie, zamiast odkładania odpoczynku na później. Ważnym tematem będzie również wpływ codziennych obowiązków, nadmiaru bodźców i emocji na samopoczucie oraz poziom energii. Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów odbędzie się w poniedziałek 26 października w kinie Radość w Dębicy. Rejestracja gości rozpocznie się o godzinie 17. Wydarzenie wystartuje godzinę później. Ze względów organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca. Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Artura Wiśniowskiego, który odbędzie się 16 października. Artysta tworzy głównie w nurcie surrealistycznym i onirycznym. Jego pasjami są podróże, motoryzacja oraz sztuka tatuażu, mówi Wiesław Czechowicz, opiekun Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie.
3: Artur Wiśniowski tworzy w nurcie surrealistycznym. Specjalizuje się techniką argolachu. Często maluje dla siebie. Prace są surrealistyczne trochę. Znajdują się tam różne postacie. Dodatkowo na wystawie będą też prezentowane zdjęcia, prac głównie do motory.
2: Wernisaż odbędzie się o godzinie 18.
4: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jeśli poranek z Trend Radiem, to też czeka na Was serwis informacyjny dla kierowców. Ten właśnie punkt poranka przygotował dla nas Michał Sienicki, a więc zostawiam Was w towarzystwie naszego radiowego kolegi. No i jeszcze apel do kierowców. Koniecznie teraz dajcie głośniej.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Witamy, kolejny dzień na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez Sanok. Przykamujemy tutaj przed rondem Beksińskiego, jadąc od strony ulicy Dmowskiego, a także Rymanowskiej. Troszkę wolniej na ulicy Królowej Bony przed skrzyżowaniem z Przemyską i Lwowską oraz na ulicy Lipińskiego. Poza tym nie ma większych utrudnień jak na tą porę. Jedziemy teraz przez Krosno.
3: Taksi Krosno wita wszystkich użytkowników dróg. No i dzisiaj, proszę Państwa, musimy uważać, no, zaczęła się już typowa jesień, ulice są śliskie, no, a ciało liści troszeczkę nam porosiło, no i jest śliskie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, na terenie miasta nie ma bardzo dużych utrudnień, natomiast większe utrudnienia są poza miastem. I tak ulica Rzeszowska, ulica Popiełuszki, Jana Pawła w stronę Turaszówki, czyli w stronę miasta. 28. Ulica Chopina jest kierowana sygnalizacją światła, utrudnienia, a no i utrudnienia na ulicy Bieszczadzkiej do skrzyżowania z ulicą Polną i Rymą. Tam duże korki, tą stronę Krosna i przy wylocie na miejsce piastowe. Jeżeli chodzi o typowe miasto, no to tradycyjnie ulica Niepodległości, Kończyńska, Tkacka, Podwale, Czajkowskiego, Puzaka, Jagiellońska. Na pozostałych odcinkach ruch idzie na bieżąco na obecną chwilę. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Hamujemy na ulicy 17 stycznia przed rondem Solidarności oraz na ulicy Lwowskiej. Gęście robi się w centrum miasta, zwłaszcza na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szajnochy i Kościuszki. Troszkę wolniej na ulicy Mickiewicza, Kołłątaja oraz ulicy Piłsudskiego. Na Metzgera ruch jeszcze w miarę płynny, na 3 maja troszkę zwalniamy. W Gorlicach noga z gazu wędruje na ulicy Kościuszki w stronę centrum. Troszkę wolniej ulicami Parkową, Legionów i Mickiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.

0: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
1: Lepiej się wyśpisz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: 13 października w kalendarzu mamy zapisanych kilka świąt, wśród nich Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, Dzień Ratownictwa Medycznego, ale też i Dzień Dawcy Szpiku. Święto, które jest okazją do uhonorowania bohaterów, czyli ludzi, którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę drugiej osobie na powrót do zdrowia. W Polsce obchodzimy to święto od 2002 roku. Harry

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
2: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Stąd

0: uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
1: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Janusz K. trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożeniu. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
3: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
2: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
4: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
2: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
1: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie. Tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
2: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości.
1: Z kolei o 21 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Club Brugge. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj lokalne termometry w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Mielcu czy Sanoku pokażą nam od 12 do 14 stopni Celsjusza w dzień. Nocą temperatury spadną w okolice 4 stopni powyżej zera. Z północy wiatr w porywach 20 km na godzinę. Dzień upłynie nam bez opadów, ciśnienie 1020 hektopaskali. No a termika ma być chłodna i sucha. Biometr korzystny. Jutro w środę bardzo podobny dzień, 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w okolicach 2 stopni na plusie nocą.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Muzyka i głos AI.
7: Co

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.
3: Już po godzinie 8 na zegarze Trend Radia, a więc w głośnikach najlepszy zestaw hitów pod poranne mycie zębów i szukanie drugiej skarpetki do pary. No właśnie, po pełnej godzinie również dużo hitów dla Was. Wiemy już, jak mniej więcej szykuje się nam aura pogodowa na najbliższe godziny, a co zobaczycie, a raczej usłyszycie w naszej porannej playliście? Bądźcie czujni. Jeśli macie jakąś muzyczną propozycję, piszcie trendystart@trendyradio.pl.
1: Trendy Radio.

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: To muzyczny poranek na antenie Trend Radia. W programie Trendy Start też przychodzi moment, aby właśnie zmierzyć się z kolejnym tematem tegoż tygodnia. Rozmowa dnia przed nami.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Sytuacja w szpitalu specjalistycznym w Sanoku staje się coraz bardziej dramatyczna. Trwający od 8 października protest głodowy personelu medycznego drastycznie przybrał na sile. Liczba protestujących przekroczyła wczoraj 50 osób. Bezpośrednią przyczyną konfliktu jest kryzys finansowy szpitala. Zadłużenie placówki sięga ponad 200 milionów złotych, co poskutkowało obniżeniem wynagrodzeń pracowników o 30%. Połączone związki zawodowe domagają się dymisji nowego kierownictwa, któremu zarzucają unikanie dialogu oraz plany masowych zwolnień. Dlaczego personel zdecydował się na tak dramatyczną formę protestu? Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
4: Protest jest efektem wielu działań, które tu się wcześniej wydarzyły. Była najpierw złożona skarga na działanie pani dyrektor, potem takie ogólne wotum nieufności, które polskie związki zawodowe się zgodziły z tą oceną i wygłosiliśmy to wotum nieufności wobec pani dyrektor na Radzie Powiatu. To zostało jakby przemilczane do tej pory. No i potem wydarzyły się tutaj różne takie sytuacje, w których założyliśmy, że to jest taki styl zarządzania, który polega na kompletnym pomijaniu związków zawodowych, tej współpracy, która jest konieczna w zakładzie. No i my się nie godzimy po prostu na łamanie praw pracowniczych. Nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego typu relacji z pracodawcami, którzy wcześniej tutaj z innymi dyrektorami, którzy tu wcześniej byli, mimo że zawsze sytuacje były napięte między związkami a pracodawcami. Byliśmy w stanie prowadzić normalny dialog. Tutaj tej możliwości nie ma. To są takie pozory dialogu. My nie jesteśmy informowani, nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę w takim normalnej relacji społecznej, jaka występuje pomiędzy pracodawcą a pracownikami, których reprezentują związki zawodowe. No i doszło w końcu do takiej sytuacji, kiedy doszliśmy do wniosku, że jedyną formą, która nam pozostaje, to jest jeszcze protest. Wybraliśmy, radykalną formę protestu, ale chcieliśmy, żeby to przestało, że tak powiem, rozciągać się w czasie. Zażądaliśmy odwołania pani dyrektor, która jest w tej chwili, i to jest jedyny postulat i jedynie z tym postulatem należy łączyć protest głodowy.
3: A jakie konkretne decyzje lub działania pani dyrektor sprawiły, że współpraca z nią stała się niemożliwa?
4: No, zaczęło się w czwartym dniu urzędowania pani dyrektor, kiedy wręczyła wypowiedzenia czterem osobom bez konsultacji związkowej. I to już był jakby początek. Potem się okazało, że jesteśmy na kamerach obserwowani, że właściwie związki zawodowe nie dostają środków na swoje utrzymanie z naszych składek, czyli pobiera się składki, a nie odprowadza się ich na konto związkowe. Potem była próba ingerencji w taką autonomię związków zawodowych poprzez próbę wejścia do siedziby związku i takim podtekstem, że jednak te pomieszczenia są potrzebne dla coś innego pracodawcy, więc my to odczytujemy wprost jako utrudnianie działalności związkowej. No i mamy tutaj potężny kryzys taki społeczny związany z tym. Kryzys relacji, które są w zakładach pracy właściwie niezbędne do tego, żeby funkcjonować. Brak dialogu społecznego, naruszenie zasad współżycia społecznego. No i dlatego jest tak radykalna forma.
3: Protest przybiera na sile, głoduje już kilkadziesiąt osób. Jak w tym momencie wygląda stan zdrowia uczestników?
4: Protest rozpoczęły cztery osoby. Protest głodowy. To było w czwartek. W tej chwili jest zadeklarowanych, bo każdy uczestnik protestu podpisuje oświadczenie, że jest świadomy tego, jakie mogą być skutki nieprzyjmowania pokarmów. W tej chwili jest ich ponad 50. To jest protest głodowy, protest rotacyjny, czyli osoba, która zadeklarowała uczestnictwo w proteście. Przyjmuje tylko wodę, bo zradykalizowaliśmy tą formę. Na początku piliśmy soki, ale teraz już pijemy tylko wodę. I jeżeli ma w harmonogramie pracy, ma wpisany dyżur swój, to idzie po prostu do pracy, nosi plakietkę, że prowadzi protest głodowy, pije tylko wodę i po proteście wraca tutaj i na materacu śpi na korytarzu, zostaje do następnego dyżuru.
3: Łączycie Państwo głodówkę z normalną pracą na oddziałach. Czy przy tak ogromnym osłabieniu organizmu jest to możliwe?
4: Świadczy o tym, jak duża jest determinacja w załodze, bo to nie jest kwestia tylko personelu pielęgniarskiego, bo to nie jest protest pielęgniarek. My jesteśmy najliczniejszą grupą w zakładzie, natomiast to nie jest protest pielęgniarek, to jest protest wszystkich grup zawodowych. Z wyjątkiem lekarzy, ale mieliśmy tutaj spotkanie z panią doktor, która przyszła z poparciem tego protestu, jakby utożsamia się z nim też. Jak to się łączy? Myślę, że poziom determinacji i takiej desperacji jest ogromny i dajemy radę. Ale no, kilka osób spośród tych głodujących już trafiło na SOR. Dwie osoby omdlały, dwie są na zwolnieniach lekarskich, no bo ich stan zdrowia jakby nie pozwalał na to, żeby kontynuowały głodówkę.
3: A jakie kroki podejmiecie, kiedy nie dogadacie się z zarządem?
4: No, żądamy odwołania dyrektor Kacperskiej ze stanowiska. Chcemy, aby zarządzaniem placówką tak istotną dla regionu, placówką ochrony zdrowia, jakąś szpital, publiczny szpital specjalistyczny w Sanoku, był zarządzany zgodnie z regułami. Nie mogę zdradzić tego, co planujemy, ale z całą pewnością nie ustąpimy. My nie widzimy możliwości ani platformy do współpracy z tą osobą.
3: Rozmowy z zarządem powiatu sanockiego właśnie trwają. Wczoraj zostało zwołane posiedzenie, na którym jednak nie pojawili się protestujący związkowcy. Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
5: No niestety żaden ze związków nie pojawił się na spotkanie. Była pani dyrektor, byli członkowie zarządu, była pani kadrowa, pani główna pielęgniarka, byli prawnicy reprezentujący szpital, no bo chcieliśmy to zarządzie wyjaśnić raz ostatecznie, bo z jednej strony pani dyrektor przedstawiała nam jedną sytuację, związkowcy przedstawiali drugą. Chcieliśmy w obecności dwóch stron wyjaśnić wszystkie sporne kwestie i wtedy podjąć ostateczną decyzję. My jako zarząd nie wykluczamy odwołania pani dyrektor, tylko to muszą być w obecności dwóch stron to powyjaśniać na zarządzie. No niestety strona związkowa odpowiedzialnie przyszła. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, bo z jednej strony cały czas trwa ten strajk czy protest głodowy. To nie jest fajna rzecz i nikt się nią nie cieszy, że ludzie głodują, tylko że głodują, bo chcą odwołania dyrektorki, która rozpoczęła restrukturyzację. W tym szpitalu od lat ta restrukturyzacja się nie rozpoczęła. Od lat. Ona do tej pory jest 65 osób zwolnionych, są wręczone następne wypowiedzenia. No, ruszyliśmy z miejsca z czymś, z czym nie mogliśmy przez kilka lat wystartować, więc jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją.
3: A jakie kolejne kroki podejmie zarząd?
5: Trzeba byśmy jeszcze raz zaprosili związki, no może przemyślą i przyjdą na zarząd i zakończymy ten spór, który wie pani, z jednej strony związki też podnoszą, bo tam słyszę gdzieś co mówią, że one walczą o szpital. No właśnie to jest grzebanie szpitala, uważam. To jest akurat nie walczenie o szpital, bo szpitalu potrzeba, abyśmy zrobili jak najszybciej restrukturyzację i żeby pacjenci byli leczeni na jak najwyższym poziomie. No, też poleciliśmy pani dyrektor sprawdzić, bo jesteśmy zaniepokojeni, bo wszyscy tam piszą, że głodują i idą pracować. No to polskie prawo zabrania czegoś takiego. Tutaj narażenie pacjentów niestety jest.
3: Czy ta obecna sytuacja jest według pana do rozwiązania?
5: Ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy tego nie rozwiązali, bo tak jak powiedziałem, dla nas chyba powinno być najważniejsze dobro pacjenta, a nie dobro jakichś pojedynczych osób, i dobro całej społeczności, my do tej pory też nie zamknęliśmy żadnego oddziału. Wszystkie oddziały działają. Jestem naprawdę zaskoczony postawą związków.
3: Zarząd powiatu chce wrócić do rozmów ze związkowcami w najbliższą środę.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Modernizacja budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Chopina w Jaśle poprawi dostępność placówki dla pacjentów oraz komfort ich obsługi. Inwestycja o wartości ponad 6,7 miliona złotych, realizowana w ramach znanego już programu Rozwijamy Jasło, całkowicie odmieni obiekt, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową, rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji, dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku.
1: Warto pamiętać, że na czas trwania tego wielkiego remontu gabinety lekarskie zostały tymczasowo przeniesione do placówek przy ulicy Kraszewskiego 13 oraz ulicy Lwowskiej 22.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: W Pakoszówce zrealizowana zostanie inwestycja pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pakoszówka, etap pierwszy. Wczoraj wójt gminy Sanok podpisał umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, która w przyszłości zapewni mieszkańcom dostęp do nowoczesnej i niezawodnej infrastruktury wodociągowej. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości około 7,8 km, a także około 0,5 km przyłączy wodociągowych do budynków. Zadanie obejmie również budowę hydroforni strefowej, która zapewni właściwe parametry pracy nowej sieci. Po zakończeniu inwestycji do nowej sieci wodociągowej będzie mogło zostać podłączonych 59 budynków. Realizacja przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Pakoszówki. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 800 000 zł. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2027 roku. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje równolegle dwie inwestycje na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarnowcu. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie prowadzone działania obejmują budowę wiaty magazynowej oraz utwardzenie części terenu. Inwestycje te pozwolą na lepsze zagospodarowanie przestrzeni PSZOK, poprawę jego funkcjonalności oraz usprawnienie organizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Jedlicz. Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działań związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz dalszego rozwoju nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami w gminie Jedlicze. Na realizację projektu Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1 900 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Już w czwartek w filii numer 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Starodąbrowskiej w Tarnowie będzie miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Literackiego Trzynastka. Początek o godzinie 16. Jego bohaterem będzie publicysta, poeta, fotograf, a przede wszystkim reportażysta zwany cesarzem reportażu, należący do czołówki najczęściej tłumaczonych autorów polskich Ryszard Kapuściński. Pretekstem do spotkania będzie 77. rocznica jego debiutu literackiego. Miał on miejsce w 1949 roku, kiedy będący jeszcze przed maturą Ryszard Kapuściński opublikował swoje wiersze w tygodniku Dziś i Jutro. Prelekcję zatytułowaną Istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej, wygłosi Urszula Szuster.
0: Reklama.
4: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.9 i 95.2 FM.
12: Not again, Sylvia. Come on. You're exaggerating. Every night with a different Italian boy.
13: Ciao, bella. Do you speak English?
12: Yes.
13: Excuse me, you stay...
12: What? I can't hear you.
13: You stay in hotel or apartment?
12: Oh, we're staying at a hotel.
13: Which name? Which pension?
12: Oh, God, I don't remember.

0: Don't you like me?
1: Yeah, I like you, but I don't want a one-night stand.
2: To już dobry moment, aby znowu przekazać garść cennych informacji dla kierowców, którzy zdecydowali się dzisiaj wyjechać na drogi Podkarpacia i Małopolski. Jak wygląda ruch? O tym już Michał Sienicki.
3: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
4: Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Tu musimy zwolnić przede wszystkim na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Mniejsze spowolnienia na ulicach Regionów, Mickiewicza, Stawiska i ulicy Parkowej. Nogę z gazu też ciągniemy na ulicach Krakowskiej, Stróżowskiej i Węgierskiej. W jaźle większą ostrożność zachowujmy w centrum miasta oraz na ulicach Mickiewicza, 3 Maja, Kołłątaja, Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej. Krośnie tłoczni na ulicy Bieszczadzkiej, utrudnienia występują na ulicach Jana Pawła, Rzeszowskiej, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, troszkę wolniej na Legionów, Podwalu, Czajkowskiego. Rozpoczynają się prace na ulicy Białobrzeskiej, będzie ruch kierowany, mogą być utrudnienia. Podróż zakończymy w Sanoku, tu ostrożnie przed rondem Beksińskiego, troszkę wolniej na Bony i Przemyskiej oraz na Lipińskiego.
3: Śpiesz się powoli, z Trendy Radiem, zdążysz.
5: Słuchasz Trendy Radia.

0: Pan. Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, złoty 99 za kilogram.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Zbliżamy się powolutku do godziny 9:00. Już niebawem informacje z kraju i ze świata. I proszę, moi drodzy, wtorek, 13 dzień października, tak nam się rozkręcił na dobre, że właśnie uzmysławiam sobie, że to jest taki specyficzny dzień tygodnia, bo po pierwsze, no, nie jest poniedziałkiem, po drugie, najgorsze już za nami, ale do piątku wciąż daleko. Pamiętajcie, że dzisiaj 13, więc jeśli coś wam dzisiaj nie wyjdzie, zawsze można zrzucić winę na kalendarz i pechową cyfrę. No ale my oczywiście o tym pechu nie mówimy, za to gramy najlepsze hity, a kolejne jeszcze przed nami.
6: Hej, hej! Dla miłości!

płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech, i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
1: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani urzędu wojewódzkiego.
3: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
1: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.

0: Ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
1: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu, tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
2: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
1: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Pullmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Leuven 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
3: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
1: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień października. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, w zasadzie w całym regionie, a na podkarpackich i małopolskich termometrach do 14 stopni Celsjusza zobaczymy w ciągu dnia. Nocą temperatury mają spaść w okolice 3-4 stopni na plusie. Z północy wiatr w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Biomet jest korzystny.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
7: Tym razem po godzinie 9:00 witamy wszystkich radiosłuchaczy i zapraszamy na kolejną godzinkę, którą mam nadzieję również z dobrym humorem spędzicie razem z nami. W tej godzinie zaserwujemy Wam sporo newsów związanych z tym, co dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce, a opisują to poranne gazety. Ewa Bukowiecka już wkrótce będzie witać się z Państwem.

Dzień dobry, serdecznie witam we wtorek. Mam nadzieję, że mimo pogody wasze samopoczucie jest jak najlepsze. A co w przeglądzie prasy? Będzie o inwestycjach w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Zapraszam więc na pierwszą część, a teraz gramy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Reklama.
2: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas, Krosno Okrętówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
4: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
1: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
6: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokumentację dla północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa. Nowa trasa połączy drogę krajową nr 97 z drogą krajową nr 94 oraz usprawni dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada. Miasto Jasło pozyskało 7,7 miliona złotych dofinansowania na inwestycje, które sprawią, że miasto będzie bardziej zielone oraz odporne na skutki suszy i intensywnych opadów deszczu. W ramach projektu Rozwój Zielono-Niebieskiej Infrastruktury w Jaśle przebudowana zostanie wschodnia część rynku. Posadzonych zostanie 79 drzew oraz krzewów w różnych częściach miasta. W poniedziałek w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, w tym za długoletnią służbę, a także wyróżnienia dla osób zaangażowanych w ratowanie zdrowia i życia. Muzyka, wspomnienia, podziękowania i wspólna zabawa złożyły się na obchody 15-lecia działalności zespołu śpiewaczego Wesołe Kumoszki. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 10 października w Rzeszowskim Domu Kultury w Budziwoju. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz, zaprzyjaźnione zespoły, koła gospodyń wiejskich, sponsorzy oraz osoby od lat związane z działalnością grupy.
1: Trendy Radio.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Oddajmy głos nadkomisarzowi Piotrowi Wojtunikowi, który przedstawi policyjny raport z dróg Podkarpacia.
2: Noc na podkarpackich drogach minęła spokojnie, natomiast od rana policjanci wzywani są do niegroźnych zdarzeń drogowych. Około godziny 5.30 w Majdanie Siniawskim na drodze wojewódzkiej nr 835 kierujący busem zahaczył lusterkiem o jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Kierujący jednośladem z obrażeniami trafił do szpitala. Wstępne badania wykazały, że był pod wpływem alkoholu. Po godzinie 6 także na terenie powiatu przeworskiego na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin doszło do kolizji Volkswagena i Volvo. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby i wyjaśniają dokładne okoliczności. Utrudnienia występują na jednym pasie ruchu w kierunku Przemyśla. Policjanci wyjaśniają także okoliczności kolizji, do której doszło o godzinie 8 w Rzeszowie na Alei Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego. Zderzyły się tam Skoda Octavia z samochodem ciężarowym.
1: Dziękujemy, życzymy bezpiecznej drogi.
0: Spieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Prokuratura w Rzeszowie zawiesiła w obowiązkach służbowych burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, a decyzja ta weszła w życie w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że włodarz został czasowo odsunięty od zarządzania miastem, realizowania inwestycji oraz podejmowania decyzji budżetowych. Postępowanie to efekt zawiadomienia, które złożył radny miejski Grzegorz Nogaj do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed blisko dwóch lat. Radny zarzuca burmistrzowi korupcję polityczną, twierdząc, że ten oferował mu zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za poparcie polityczne w Radzie Miasta. Tomasz Matuszewski kategorycznie odpiera te zarzuty, nazywając je bezpodstawnymi insynuacjami i elementem brutalnej walki politycznej. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że decyzja prokuratury zapadła w kluczowym momencie, tuż przed zaplanowanym referendum w sprawie jego odwołania oraz w czasie ważnych prac nad budżetem Sanoka. Burmistrz przypomniał, że zawieszenie jest jedynie środkiem zapobiegawczym, a nie wyrokiem, i zapowiedział złożenie zażalenia do sądu oraz przedstawienie dowodów i świadków mających potwierdzić jego niewinność.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Zwrot w sprawie tragicznego zabójstwa w miejscowości Ropa. Prokuratura rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 92-letniemu Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Do dramatu doszło w grudniu zeszłego roku, kiedy to starszy mężczyzna po długotrwałym konflikcie na tle majątkowym oddał do zamieszkującej z nim kobiety jeden strzał z bliskiej odległości z dubeltówki. Sprawca został zatrzymany na miejscu zbrodni, a przeprowadzone badania potwierdziły, że na zabezpieczoną broń i amunicję nie posiadał wymaganego pozwolenia. Mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
3: W toku prowadzonego postępowania prokurator uzyskał opinię biegłych psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy wskazali, że w chwili popełnienia podejrzanemu zarzuconego mu czynu miał on zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto biegli wskazali, że w tej sprawie konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczających. W takiej sytuacji standardowo prokurator występuje do sądu z wnioskiem o umorzenie prowadzonego postępowania i o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
2: Z uwagi na realne i wysokie prawdopodobieństwo, że z przyczyn chorobowych mógłby ponownie dokonać podobnego czynu, śledczy wnieśli jednocześnie o umieszczenie 92-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Wczoraj na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego marki Seat oraz autobusu marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce około godziny 15. Kierująca Seatem wjechała w bok autobusu. Na szczęście w wyniku zderzenia nikt nie odniósł obrażeń. Zespół pieśni i tańca Iglopolanie zrealizował projekt Folklor Pienin – Dziedzictwo kulturowe Szczawnicy, dofinansowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska. Na realizację przedsięwzięcia zespół otrzymał 53 tysiące złotych dofinansowania. Projekt znalazł się na 16. miejscu wśród 50 najwyżej ocenionych wniosków z całej Polski. To już piąty raz, kiedy Iglopolanie zostali beneficjentami tego programu. Dzięki otrzymanemu wsparciu zespół wzbogacił swoją garderobę o nowe stroje z regionu Szczawnicy i Pienin, a także w najbliższym czasie przygotuje nową pozycję repertuarową. Realizacja projektu pozwoliła poszerzyć możliwości artystyczne zespołu oraz stworzyć kolejną okazję do poznawania i prezentowania bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki takim inicjatywom folklor pozostaje żywy i może być przekazywany kolejnym pokoleniom. Krośnieńska Biblioteka Publiczna oraz Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie zapraszają na wystawę prac pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego. Wystawa będzie prezentowana w dniach od 14 października do 6 listopada w saloniku artystycznym biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Współczuć pacjentów jest wyjątkowym zapisem emocji, myśli i wewnętrznych przeżyć, które nie zawsze można wyrazić słowami i ta sztuka, to tworzenie przez te osoby staje się dla nich przestrzenią wolności, sposobem oswojenia trudnych doświadczeń, odkrywania piękna, które mimo przeciwności pozostaje w każdym z nas. Ta każda praca jest niepowtarzalnym świadectwem wrażliwości, a zarazem częścią drogi ku zdrowieniu. Serdecznie zapraszamy do oglądania tej wystawy w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
2: Finisaż odbędzie się 26 października o godzinie 17.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
0: Lidl, to się opłaca.
5: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
6: O, lepiej się wyśpisz.
1: Reklama.

0: Jesteśmy w połowie wtorkowego przeglądu prasy. Za nami już gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi kryminalnych. Szerzej o tym za chwilę. A teraz oczywiście pogramy.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trend Radio.
1: Czas teraz na Gazetę Krakowską. Powraca temat iluminacji jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Tarnowie. Wieża Ciśnień, popularnie zwana Banią, zyska podświetlany napis z nazwą osiedla, na którym się znajduje. Jest taki pomysł tarnowskiego radnego. Śmiertelnie postrzelony przez policjanta podczas niedzielnej interwencji na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu 41-letni mężczyzna był już wcześniej notowany za czynną napaść na funkcjonariuszy policji. Jak przekazała sądecka prokuratura, kary uniknął, bo w momencie dokonania czynu miał zniesioną poczytalność. Śledczy prowadzą śledztwo, w którym sprawdzają wszystkie wątki tragicznego w skutkach zdarzenia. Przy szkole podstawowej w Choczni, gmina Wadowice, powiało grozą. 12-latek groził rówieśnikowi nożem kuchennym. Sytuacja rozegrała się przed terenem szkoły. Przestraszony chłopiec, widząc dziwnie zachowującego się kolegę, uciekł w stronę domu. Wspólna kancelaria prawna i agencja PR. Podhalańskie samorządy sięgają po wsparcie z zewnątrz w sprawie psów, a także koni. Posiłki mają pomóc utrzymać schronisko na Kokoszkowie w Nowym Targu, ale także walczyć z oczernianiem i hejtem skierowanym w górali i podhalańskie gminy. Pomoc oczywiście nie jest darmowa. Każda z gmin zrobiła zrzutkę na to wsparcie. Z kolei powiat tatrzański wynają agencję PR do walki o wizerunek mieszkańców Podhala po tym, jak wylała się na nich fala hejtu w efekcie protestów na szlaku do Morskiego Oka.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trend Radio.
1: W dzisiejszym porannym spotkaniu mieliśmy okazję właśnie wysłuchać przeglądu prasy, który przygotowała na naszej antenie Ewa Bukowiecka. Tymczasem zegar zmierza w stronę 10, więc wkrótce wiadomości z kraju i ze świata. Pozostańcie w dalszym ciągu razem z nami. Tutaj poranek. Trendy start na wtorek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie doszły zamachowiec w rękach policji. Dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom. Rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
2: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
1: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
3: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
1: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wybrać.

0: wieść samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcję. Spotkań tych nie należy się obawiać, ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
1: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
0: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
2: Wtorek, 13 dzień października, zapowiada się całkiem przyjemny. Dzisiaj w regionie w dalszym ciągu zachmurzenie umiarkowane na niebie, a na termometrach w najbliższych godzinach zobaczymy do 14 stopni Celsjusza. Nocą temperatury w okolicach 4 kresek na plusie. Padać nie powinno dzisiaj nigdzie, ciśnienie 1020 hektopaskali, no a biometr jest korzystny. Jutro w środę bardzo zbliżona aura, 14 stopni Celsjusza pokażą lokalne termometry w dzień, nocą 2 na plusie.
3: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Minęła już godzina 10, a to cały czas program Trendy Start we wtorek 13 października. Tak, moi drodzy, idziemy z kolejną godziną, która ma wspierać was w pracy czy w domowych obowiązkach. Jeśli jesteście na drogach regionu, to my też tam bardzo często zaglądamy, a niezbędne informacje też można odnaleźć na www.trendradio.pl. Na Facebooku też jesteśmy z wami, a najlepsze hity zawsze gramy właśnie w eterze na 101.9 i 95 i 2 FM. Skoro już mowa o przebojach, gramy kolejne.

0: Wtorkowy ranek, 13 dzień października. To jest już ostatnia godzinka programu Trendy Start właśnie dzisiaj. W tej godzinie czas na trendy hit dnia i będzie to bardzo przyjemny utwór, który od duetu Nowator i Mateusz Mijal pędzi właśnie w waszą stronę. Do tego utworu o tytule Piękny Dzień dołącza się także nasza cała radiowa redakcja, życząc wam oczywiście dobrego dnia, no i właśnie dobrego humoru. A myślę, że ten humor przyjdzie także, jeśli będziecie nas słuchać w dalszej części dzisiejszego dnia.
1: To jest Trendy Hit dnia.

0: Trend Radio.
1: Konflikt za naszą wschodnią granicą trwa nadal, a w ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Amerykański przywódca ogłosił porozumienie w minioną niedzielę we wpisie w mediach społecznościowych. Nie przedstawił jednak szczegółów dotyczących jego warunków, na które tak bardzo czekamy. Wołodymyr Zełenski powiedział natomiast w niedzielę w stacji ABC News, że Ukraina jest gotowa przeprowadzić wybory, jeśli Władimir Putin zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. Wcześniej ukraiński prezydent deklarował, że Kijów może wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeżeli Rosja przestanie uderzać się w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Na razie nie wiadomo, czy ogłoszone przez Trumpa ustalenia przełożą się na trwałe wstrzymanie ataków. Zatem czekamy cierpliwie na rozwój sytuacji. A jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się w regionie, bądźcie razem z nami już za kilka minut, gdy to będziemy mieć dla Was najświeższe wydanie serwisu regionalnego

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Modernizacja budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Chopina w Jaśle poprawi dostępność placówki dla pacjentów oraz komfort ich obsługi. Inwestycja o wartości ponad 6,7 miliona złotych, realizowana w ramach znanego już programu Rozwijamy Jasło, całkowicie odmieni obiekt, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową, rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji, dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku.
1: Warto pamiętać, że na czas trwania tego wielkiego remontu gabinety lekarskie zostały tymczasowo przeniesione do placówek przy ulicy Kraszewskiego 13 oraz ulicy Lwowskiej 22. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje równolegle dwie inwestycje na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarnowcu. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie prowadzone działania obejmują budowę wiaty magazynowej oraz utwardzenie części terenu. Inwestycje te pozwolą na lepsze zagospodarowanie przestrzeni PSZOK, poprawę jego funkcjonalności oraz usprawnienie organizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Jedlicz. Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działań związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz dalszego rozwoju nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami w gminie Jedlicze. Na realizację projektu Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1 900 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W aplikacji MZUS dla płatnika można już opłacać należności z tytułu składek drogą elektroniczną. Z aplikacji MZUS dla płatnika mogą korzystać płatnicy składek, a także wskazani przez nich pełnomocnicy, na przykład księgowy. Aplikacja została udostępniona 14 kwietnia bieżącego roku. Dziś korzysta z niej 24 tysiące użytkowników, którzy wysłali ponad 1,5 tysiąca wniosków. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: W aplikacji MZUS dla płatnika pojawiła się nowa funkcja kreator płatności. Dzięki temu można w szybki sposób przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę ustaloną do zapłaty. W kreatorze widoczna jest kwota należnych składek, a dodatkowo można doliczyć odsetki na bieżący dzień lub na następny dzień roboczy, uwzględnić płatność w drodze i deklarację w drodze, wprowadzić inną dowolnie wskazaną kwotę i zapłacić elektronicznie.
1: Najczęściej z aplikacji mobilnej wysyłany jest wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
4: Reklama. Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To Trend Radio we wtorek 13 października, a my no właśnie pochylamy się nad gorącym tematem, który opanował sieć w ostatnich dniach. Bo podobno upiec dobrą pizzę to sztuka, ale upiec pizzę tak, żeby stracić widownię i przejść na burgery, to już wyższy poziom internetowej alchemii. A o co chodzi? No prosta sprawa. O to, co działo się w ostatnich dniach w sieci, no i temat mrożonej pizzy Książula. Ten podobno przetestował cierpliwość swoich fanów mrożonym przysmakiem. No a my przetestujemy was przede wszystkim smakiem muzycznej pizzy, więc odgrzewamy hit z roku 2001. No, pomimo upływu lat ten numer dalej smakuje kapitalnie. Pizza Boys i Olele. No to pędzimy dalej z porankiem Trendy Start. Do 11 możecie nas słuchać, zanim antenę przejmie Ania i Marcin.

To już kilka minut pozostaje nam do godziny 11, a ja już po raz kolejny sięgam sobie do newsów, które można odnaleźć w witrynach internetowych. I teraz temat nie z Podkarpacia, nie z Małopolski, ale z innego województwa. Mowa o Lublińcu będzie, bowiem w Lublińcu bobry zjadły tablicę, która ostrzegała przed nimi samymi. O co chodzi? Leśnicy postawili słupek z informacją o szkodach, a bobry powiedziały: dzięki za informację, smacznego słupka, i go zjadły. Prawdziwa walka o wolność słowa i drewna, jak widzicie, trwa nawet na linii leśnicy-zwierzęta. Ostrzeżenie okazało się po prostu nietrwałe, więc panowie leśnicy, chcąc przekazać jakąś informację zainteresowanym, trzeba jednak zmienić system komunikacji. To w zasadzie coś podobnego na linii rządzący, no, społeczeństwo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
2: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
3: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce

0: tak pod salę i pod parking.
1: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.

0: To jeszcze kilka słów o pogodzie na finiszu, a więc dzisiaj w regionie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane, a jeśli zerkniecie w stronę zaokiennych termometrów, to te z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa czy Mielca pokażą nam w dzień do 14 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna w okolicach 11 kresek, wiatr północny w porywach 20 km na godzinę. Dzień zapowiada się bez opadów, ciśnienie 1020 hektopaskali, no i biometr, który pozostaje korzystny. Pogoda, jak słyszycie, zapowiada się przednia, a ja już kończę swój radiowy dyżur. Łukasz Michtal, dzięki za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i do jutra. Dobrego dnia.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. 90.

0: 90.
1: Dla was.
2: Siemaneczko.
3: Siemaneczko.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: Hola amigos.
3: Hola amigos.
2: Cześć, witamy was gorąco.
3: Cześć, witamy was gorąco.
2: O, papugę mam.
3: Papugę mam.
2: Ma na imię.
3: Ma na imię.
2: Daj.
3: Daj.
2: Daj.
3: Daj. Dzień dobry, witajcie.
2: Cześć.
3: Ania Minasian
2: i Mikoś Marcin.
3: Naśladujący ją dzisiaj. Ale to celowo, wiecie, bo zrobiła mi psikusa wczoraj. Takiego właśnie to dzisiaj się odwzajemniam.
2: No tak musi być.
3: Musi i jest.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Moi drodzy, C.B. Milton pojawia się w zestawieniu naszych wielkich hitów. Ja osobiście kocham Open Your Heart. Otworzyłaś kiedyś szeroko serce?
2: Aj, otworzyłam, a jak się sparzyłam później.
1: No właśnie, ja słyszałam, że niektórzy pukali do twojego po prostu serca i zostali oblani.
2: No, a potem do głowy. Czym.
1: To co, najpierw pukali do twojego serca, później pukali sobie do głowy? I sama to przyznajesz?
2: Nie, wiesz, serce zostało złamane.
1: A złamane.
2: A później koleżanki pukały do głowy, że mówiłyśmy ci, że on taki jest.
1: No, ja później musiałem, słuchajcie, chodzić i zszywać
2: te serca. Można się sparzyć po prostu. No, zszywać. Ciekawe czym.
1: C.B. Milton, Send Me an Angel. Tak. Ten hit pojawi się teraz. Ale żeśmy tutaj nagadali.
2: No, trochę przypał.
1: I zawsze o tobie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Dr. Alban, Look Who's Talking.
2: Tak, to jest piękny kawałek i piękny, słuchajcie, czas lat 90.
1: Myślałam, że powiesz piękny wokalista.
2: Też, jak najbardziej. No też, ty też. Możesz bardziej to określić, aniżeli ja. No. XX wiek zabierał oczywiście lata 90, jak każdy wiek. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to zdecydowanie możemy powiedzieć, że zapisał się w XX wieku dr Alban tymi wielkimi przebojami. Ja osobiście bardzo uwielbiam no, wszystkie w zasadzie. Ten też, który pojawi się w zasadzie już teraz.
1: No tak, ty lubisz Long Time Ago, nie?
2: O, Long Time Ago, oczywiście.
1: No właśnie.
2: Zaraz muszę to zagrać.
1: No, będziesz pamiętać.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Brytyjska grupa teraz pojawi się na antenie Trendy Radio, bo my lubimy do Wielkiej Brytanii.
4: Lubimy bardzo.
3: A podobno Ania, ty wybierasz się do Londynu.
4: No właśnie, już nie wiadomo. No,
3: jak nie wiadomo, co nie wiadomo, ja powiem szczerze, musisz się wybrać.
4: No chciałabym.
3: Musisz się
4: bo
3: wybrać.
4: Bo nigdy nie byłam.
3: Byłaś.
4: Na lotnisku. W Londynie. To taki zwiedzanie, powiem ci.
3: A inaczej było. Ale byłaś na lotnisku, wiadomo, później byłaś, ale tego nie pamiętasz, bo przespałaś.
4: No, przespałam.
3: No, ten
4: daj
3: pobyt.
4: Spokój, okropne to było.
3: Dlaczego?
4: Nie wspominam tego dobrze.
3: Nie wspominasz tego dobrze?
4: Coś ty.
3: A to był przystanek jakiś, tak?
4: Tak.
3: Papałaś stopa?
4: Chciałabym.
3: Nie no, że...
4: Bałabym się chyba nawet.
3: Dlaczego?
4: Łapać tam stopa. Powiem ci szczerze. A ty nie?
3: Nie.
4: To jesteś odważny. Set You Free w takim razie i grupa Entrance.
3: Tak.
4: O nich nowa.
3: Mm-hmm. Sprzedali 5 milionów płyt na całym świecie i 3 albumy, słuchajcie.
4: No to
3: dali,
4: jest.
3: No, do wydali.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: DJ Quicksilver pojawia się Free.
2: I have a dream.
1: Ja po prostu uwielbiam tę wolność. No niesamowity przebój, fajny też teledysk powstał do tego przeboju. No i my oczywiście wracamy do nich.
2: Ale miał takie realistyczne te teledyski.
1: Miał
2: sobie,
1: realistyczne.
2: Jak na tamte lata, to...
1: Ale on miał chyba takiego człowieka od tego, żeby to fajnie zrobić, dobrze zrobić, to widać, że te teledyski są tworzone tak, wiecie, nie na odwal, tylko po prostu mają taki scenariusz dopracowany.
2: No wiesz,
1: też kamera pracuje
2: team,
1: tak, ale kamera też pracuje tak filmowo, więc oni wiedzieli, co robią, dokładnie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura w Rzeszowie zawiesiła w obowiązkach służbowych burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, a decyzja ta weszła w życie w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że włodarz został czasowo odsunięty od zarządzania miastem, realizowania inwestycji oraz podejmowania decyzji budżetowych. Postępowanie to efekt zawiadomienia, które złożył radny miejski Grzegorz Nogaj do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed blisko dwóch lat. Radny zarzuca burmistrzowi korupcję polityczną, twierdząc, że ten oferował mu zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za poparcie polityczne w Radzie Miasta. Tomasz Matuszewski kategorycznie odpiera te zarzuty, nazywając je bezpodstawnymi insynuacjami i elementem brutalnej walki politycznej. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że decyzja prokuratury zapadła w kluczowym momencie, tuż przed zaplanowanym referendum w sprawie jego odwołania oraz w czasie ważnych prac nad budżetem Sanoka. Burmistrz przypomniał, że zawieszenie jest jedynie środkiem zapobiegawczym, a nie wyrokiem, i zapowiedział złożenie zażalenia do sądu oraz przedstawienie dowodów i świadków mających potwierdzić jego niewinność.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wczoraj po godzinie 16 w miejscowości Kupno na 172 kilometrze drogi krajowej nr 9 doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 75-letnia kierująca Oplem Corsą, podróżująca wraz z pasażerką, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu autobusowi marki Mercedes poruszającemu się drogą krajową nr 9. W wyniku tego manewru Opel wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżający autobus. Kierująca Oplem oraz podróżująca z nią pasażerka poniosły śmierć na miejscu. Autobusem podróżowało 15 osób. Według wstępnych informacji żadna z nich nie doznała poważniejszych obrażeń. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Zakończyła się przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zakres inwestycji objął przebudowę i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego między innymi do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zmodernizowano także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Powstały ponadto bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoków dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz siłownia plenerowa. Obiekty wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy, w tym bramki, kosze do koszykówki i zestaw do gry w siatkówkę. Inwestycja objęła również szereg prac poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo kompleksu. Zagospodarowano teren wokół obiektu, budując dojścia, chodniki i schody terenowe. Zamontowano również ławki i stojaki na rowery. Różnorodność dostępnych obiektów pozwoli na organizację zajęć z wielu dyscyplin. Kompleks będzie służył nie tylko społeczności szkolnej, ale również innym grupom i organizacjom z terenu powiatu gorlickiego. Wartość zadania wyniosła ponad 3 miliony złotych. Stowarzyszenie LABIP i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają bibliotekarki i bibliotekarzy na wyjątkowe spotkanie Podkarpacki BiblioLab 2026. To trzecia edycja tego wydarzenia w regionie, a jednocześnie część jubileuszowej 10. edycji BiblioLabu, który jesienią tego roku odbędzie się we wszystkich województwach w Polsce pod hasłem Dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Zapraszamy wszystkie osoby pracujące we wszystkich typach bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, akademickich oraz innych. Spotykamy się we wtorek, 27 października 2026 w Jaśle. BiblioLab odbędzie się w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle przy ulicy Kopernika 8. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, dotyczące programu zjazdu znajdziecie na stronie naszej biblioteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
0: Reklama.
4: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
5: Lepiej się wyśpisz.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materac, Krosno Okrętówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama.

0: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: Modern Talking i Lucky Guy.
3: No tak. Niemiecki duet pojawi się teraz na naszej antenie, który zyskał popularność początkiem lat 80. Choć oni już w 70. mieli, podejrzewam, plan na fajny z tego biznes. Yamaha, Yamaha Soul, Sherry Sherry Lady, Brad Louie.
2: No,
3: to są
2: tych
3: hity. Każdy zna, każdy lubi.
2: No pewnie.
3: Potańczyć.
2: Ja lubię.
3: Pośpiewać.
2: A ty?
3: No też, jak najbardziej.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Lalin, the best. Włoski projekt eurodance'owy. No, czasem też takie kąski się zdarzają i nie wiem, czego my tego wcześniej nie graliśmy, Marcin.
2: Dlaczego?
1: No właśnie, nie wiem.
2: Chyba nam jakoś tak przez palce przeleciało.
1: A naprawdę, to jest bardzo fajny utwór.
2: Dzisiaj nadrabiamy. Przepraszamy wszystkich za to niedopatrzenie.
1: No, czasem bywa i tak.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Sandra.
2: Sandra.
1: Steady me.
2: Ja osobiście bardzo lubię Sandrę.
1: Ja też.
2: Ale
1: ja
2: wiesz,
1: też.
2: Ona się Topka. Nie starzeje. No po prostu się dziewczyna nie starzeje. No,
1: nawet włosy ma tak samo.
2: No dokładnie. Jak niemiecka piosenkarka, która zasłynęła jeszcze w latach 80. Zaczęła wcześniej, bo 79. No a w 84 roku to już na całego rozpoczęła swoją
1: karierę.
2: Tak, ale
1: dla mnie takim przełomem w życiu właśnie Sandry był ten projekt Enigma.
2: Tak,
1: bo,
2: tak, tak.
1: Marcin, no wyobraź sobie, przez tyle lat. Przez tyle lat
2: utrzymywali poziom.
1: To po pierwsze, ale wiesz, po drugie, nikt nie wiedział, że tak naprawdę ona jest tam głosem wiodącym i nikt nie poznał tego.
2: Bo o to tam chodziło.
1: No właśnie, ale wyobraź sobie, przez tyle lat, przez 13 lat nikomu nie wspomnieć, że jest w projekcie Enigma.
2: 10 lat podstawiasz głos i nikt nie wie, że to ty.
1: No w sumie tak.
2: No, a tyle już piosenek wydane.
1: No nie.
2: No.
1: I nikt nie wie.
2: Nikt.
1: Ja to jestem jednak spryciarz.
2: Ja, ty jesteś spryciarz, tylko ty jesteś, o, many, many.
1: Ja, many, many, dokładnie.
2: No.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: La Bouche,
2: Sweet Dreams pojawia się na antenie Trend Radia. Wszystkich, którzy mają fajne, piękne, słoneczne, wakacyjne sny, no to was mocno ściskamy, bo wakacje niby przebrzmiały już, przeszły dawno temu, no, ale niektórzy wracają.
1: Chociaż, wiesz, niektórzy zaczną dopiero wakacje.
2: Nie, tak?
1: No tak, no przecież wiesz. No.
2: W listopadzie?
1: To ludzie różnie robią.
2: Można. Nie? No pewnie. No.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz. Agnieszka Trajanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze

0: A my już mamy te przepisy przygotowane.
1: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
2: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
3: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
2: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
4: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
2: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych, mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
5: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
6: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
7: To o co jest ten protest?
6: O styl zarządzania.
1: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na korty wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
8: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
1: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
9: Dzięki za dziś.
10: Dziękujemy.
9: To wtorek. To są wielkie hity, które oczywiście będziemy kontynuować w graniu na żądanie.
10: No tak.
9: A w graniu na żądanie możecie wysyłać SMS-y, pozdrawiać, dedykować, pozdrowić na przykład wujka Kaska, który jest na przykład w pracy, albo zrobić psikusa wujkowi.
10: No też tak można.
9: Też tak można.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota, w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694-126-933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: Dzień dobry, cześć. Co tam u was, jak się czujecie? No i jak właśnie samopoczucie w tak zgryźliwą aurę, to jest bardzo dobre słowo. No, u mnie tak 50-50, nie lubię takiej pogody, dla mnie mogłoby być non-stop 30 na plusie, także ja się męczę, dosłownie męczę się i mam nadzieję, że no za niedługo zaznam spokoju latem. Tak, to jeszcze w zasadzie cały rok. Nie chcę nawet o tym myśleć, ale to jest jedyne, co mnie obecnie buduje. Jakie są wasze sposoby na jesienną chandrę? Ja też oczywiście czekam, a tymczasem zapraszam do udziału w programie Granie na Żądanie. 7148, trendy. I to, co macie do przekazania. No dzisiaj bardzo dużo pozdrowień z tego, co widzę. Ale to dobrze. Tylko, no ja myślę, że zdążymy, oby.

0: se salavi, baby.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Krośnie.
2: Gorąca dedykacja dla gorącej żony. Pozdrawiam bardzo, bardzo miło wszystkich fanów programu Granie na żądanie, ale najbardziej właśnie moją żonę Violettę Marcin. Oj, pięknie. No to zagramy w takim razie Białego Latawca. Tak jak sobie życzycie. No, jak fajnie sobie też dogadujecie. Pani Viola też niedawno pisała. Także panie Marcinie, no to jest chyba przepis na udane małżeństwo, co?

Mik i Miód Malina, pozdrawiam Tośka. Antoni Żyj, 100 lat, nasz najstarszy majster, niech mu się wiedzie. Pozdrawiam Artek od ekipy Andiego. O proszę, Antoś, w takim razie dużo, dużo zdrówka dla ciebie. No i życzymy całą redakcją Trend Radia najwspanialszych chwili i super też imprezy urodzinowej. No ale z tego, co czytam, to chyba już rozpoczynacie wielką celebrację w pracy. Także pozdrawiam całą ekipę, no i...

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama.
2: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
1: Reklama.
3: Siemano dla wszystkich. Podsyłamy mnóstwo dobrej energii na resztę tygodnia. Mikołaj Zaleska. Mikołaju, dziękujemy bardzo. No i jak przeczytałam twoje imię, od razu się przyznaję, pomyślałam, że tak naprawdę za 2 miesiące już Mikołajki. No i trzeba będzie kminić nad prezentami. A dopiero co jesień się rozpoczęła. No to jest okropne. DJ Adamus z najnowszym singlem już teraz na naszej antenie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: The Beach Boys i Kokomo już teraz na naszej antenie ze specjalną dedykacją dla Marysi w dniu 39. urodzin. Maryś, dużo, dużo zdrowia dla Ciebie, radości i spełnienia wszystkich marzeń. No i niech ten w Toruniu będzie też dla Ciebie łaskawy. Oby taki był. A już teraz, no taki powiedziałabym jeszcze hicior na lato. I na lata też.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zwrot w sprawie tragicznego zabójstwa w miejscowości Ropa. Prokuratura rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 92-letniemu Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Do dramatu doszło w grudniu zeszłego roku, kiedy to starszy mężczyzna po długotrwałym konflikcie na tle majątkowym oddał do zamieszkującej z nim kobiety jeden strzał z bliskiej odległości z dubeltówki. Sprawca został zatrzymany na miejscu zbrodni, a przeprowadzone badania potwierdziły, że na zabezpieczoną broń i amunicję nie posiadał wymaganego pozwolenia. Mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
2: W toku prowadzonego postępowania prokurator uzyskał opinię biegłych psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy wskazali, że w chwili popełnienia podejrzanemu zarzuconego mu czynu miał on zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto biegli wskazali, że w tej sprawie konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczających. W takiej sytuacji standardowo prokurator występuje do sądu z wnioskiem o umorzenie prowadzonego postępowania i o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
1: Z uwagi na realne i wysokie prawdopodobieństwo, że z przyczyn chorobowych mógłby ponownie dokonać podobnego czynu, śledczy wnieśli jednocześnie o umieszczenie 92-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Starostwo powiatowe w Sanoku włącza się w realizację ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, której celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, zwiększanie świadomości społecznej na temat praw dziecka oraz promowanie działań wspierających ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Kampania skierowana jest do dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz wszystkich osób zaangażowanych w wychowanie i ochronę najmłodszych. Jej założeniem jest budowanie wrażliwości społecznej na problem krzywdzenia dzieci oraz upowszechnianie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc i wspierania osób nią dotkniętych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Gmina Besko zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu Piękna Wieś Podkarpacka. Pod hasłem Przełomowe Besko Smart Wieś, która łączy tradycję z przeszłością, gmina pokazuje, że miejscowość ta potrafi łączyć przywiązanie do tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami. Dwie kładki nad Wisłokiem, ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, rozwój infrastruktury, nowoczesne rozwiązania energetyczne i działania na rzecz dostępności sprawiają, że Besko staje się coraz bardziej przyjazne miejscem do życia. Urząd zachęca wszystkich mieszkańców gminy Besko, sympatyków oraz wszystkich, którym bliski jest rozwój podkarpackich wsi, do oddania głosu na Besko w drugim etapie konkursu. Krośnieńska Biblioteka Publiczna oraz Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie zapraszają na wystawę prac pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Wystawa będzie prezentowana w dniach od 14 października do 6 listopada w saloniku artystycznym Biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Współczesność pacjentów jest wyjątkowym zapisem emocji, myśli i wewnętrznych przeżyć, które nie zawsze można wyrazić słowami. I ta sztuka, to tworzenie przez te osoby staje się dla nich przestrzenią wolności, sposobem oceniania trudnych doświadczeń, odkrywania piękna, które mimo przeciwności pozostaje w każdym z nas. Ta każda praca jest niepowtarzalnym świadectwem wrażliwości, a zarazem częścią drogi ku zdrowieniu. Serdecznie zapraszamy do oglądania tej wystawy w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: Finisaż odbędzie się 26 października o godzinie 17.
5: Reklama. Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrętówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki! Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Reklama.
16: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
17: Alphaville, Sounds Like a Melody z dedykacją dla Lucyny, mojej dawno niewidzianej kuzynki od Rafała. Ajajaj, to trzeba się spotkać. Chociaż wiadomo, jak to jest w rodzinie, nie? Zazwyczaj nie mamy czasu, a gdy już pojawia się czas, no to coś wypadnie tu coś i się ludzie widzą tylko na weselach i jakoś tak to się kończy. Sounds Like a Melody i Alphaville już teraz specjalnie dla was. Dobrze, że radiowo się słyszycie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Wszystkiego najlepszego w nowym etapie życia dla Janka, który wkrótce przechodzi na jakże zasłużoną emeryturę. Dziękujemy za współpracę. Bez ciebie będzie bardzo ciężko, ale na wypoczynek zasługujesz. Pozdrawiamy i nie zapomnimy o tobie. Down Under, Men at Work. Panie Janku, w takim razie gratulujemy i naprawdę, no po tylu latach ciężkiej pracy, w końcu trzeba sobie powiedzieć stop i odpoczywać. Naprawdę. No i pracownicy chyba będą tęsknić z tego, co słyszę. Men at Work i Down Under. No pięknie.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama.
1: Pozdrowienia dla ukochanej Ani, za którą bardzo tęsknię. Marcin, za krótka każda noc. Oj, no czasem tak jest, że no mega za kimś tęsknimy, a niestety nie możemy mieć tej osoby na co dzień. No jest to naprawdę okropne uczucie. Dlatego super, że takie piękne piosenki sobie dedykujecie. No mam nadzieję, że się spotkacie jak najszybciej. Tego życzę. Oby.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł. Oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc no, sprawa jest rozwojowa.
1: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 kilometrów od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
3: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach. Konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
1: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
4: Dziesięć, 11 stopni to dzisiejsze maksimum zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jeszcze popada, choć nie intensywnie, natomiast w nocy, no, zmarzniemy. Sanok, Krosno, nawet delikatnie poniżej zera przy gruncie. W Tarnowie cieplej, w nocy z wtorku na środę 3 stopnie nad zerem.
5: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Janie, skarpet.

0: Ta na pieniądze
1: się rozpadła.
2: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
13: One United Nation. I say every little thing.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście wtorkowa druga zmiana pełna trendy hitów. A jakże rozgrzewających, słonecznych. Zamykamy oczy, nie myślimy o tym, jaka jest pogoda i że ta złota jesień to mało złota. Przed nami Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.

13 dzień października, ale nie piątek, więc ta trzynastka to chyba tylko i wyłącznie szczęśliwa. Każdego dnia jest jakieś święto, tak patrzę w kalendarz. Mamy chociażby dzień chodzenia bez stanika. No ja świętuję codziennie i innych też do tego zachęcam. Chociaż złośliwi by powiedzieli, że już wypadałoby założyć.

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, złoty 99 za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: perfumy. No, no chcemy ładnie pachnieć, nie? A jedna z firm motoryzacyjnych wypuściła perfumy inspirowane zapachem benzyny. No drogi zapach, drogi! Ma to być przeznaczone dla właścicieli samochodów elektrycznych, którzy tęsknią za zapachem benzyny. Ja się ostatnio oblałem na stacji paliw. Żona mówiła do mnie, no Flejo, znowu. A to się okazuje, że to niezdarność. To najmodniejszy zapach sezonu.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji drogowej. W przyszłości nowa droga połączy DK97 z DK94. Nowa trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego i osobowego między DK94 a autostradą A4 i drogą ekspresową S19. Dodatkowo obwodnica pomoże rozwiązać problem korków powstających na drodze krajowej nr 97, szczególnie w rejonie Ronda Pobitno oraz Ronda imienia Jacka Kuronia. Odciąży północno-wschodnią część miasta, zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu, a także stworzy nowe możliwości rozwoju, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: W ramach zamówienia wykonawca opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, przygotuje także m.in. materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i będzie także odpowiadał za przeprowadzenie działań informacyjnych. Przygotowanie inwestycji realizujemy we współpracy z miastem Rzeszów, zgodnie z porozumieniem, jakie podpisaliśmy na początku tego roku. Porozumienie to jest dobrym przykładem skutecznego współdziałania administracji rządowej i samorządowej przy ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach infrastrukturalnych.
1: Otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada. Ogłoszenie przetargu rozpoczyna proces wyboru wariantu przebiegu nowej trasy, który zostanie wypracowany na etapie przygotowywania dokumentacji i konsultacji społecznych. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie od listopada 2025 roku prowadzili postępowanie dotyczące sprzedaży podrobionych środków do prania. Gromadzili materiał dowodowy oraz zabezpieczyli urządzenia do rozlewania płynów i nanoszenia etykiet, opakowania i etykiety znanych marek. Według ustaleń 55-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego miał sprzedawać przez internet płyny, żele i kapsułki oznaczone podrobionymi znakami towarowymi, wprowadzając kupujących w błąd co do ich oryginalności. Proceder miał stanowić jego stałe źródło dochodu. Narzuty obejmują działanie na szkodę 14 480 osób. Straty poniesione przez klientów oszacowano na 871 tysięcy złotych. Mężczyzna wcześniej karany za przestępstwa skarbowe został zatrzymany 23 września. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono także gotówkę oraz nieruchomości.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wycieczce po mieście szkła. To okazja, by podczas jednej wycieczki poznać różne oblicza Krosna i odkryć historie, które przez lata kształtowały jego charakter. Zwiedzanie rozpocznie się od pokazu hutniczego. O szczegółach mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Całość zaczyna się u nas, Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie zwiedzający będą mieli szansę zobaczyć największe atrakcje i najbliższe związki ze szkłem, a więc piec hutniczy, warsztaty i wystawę czasową. Następnie w Muzeum Podkarpackim będzie szansa zobaczenia wspaniałej wystawy lamp naftowych. To jest kolekcja wyróżniająca się na świecie. Myślę, że najpiękniejsza w Europie w nowej aranżacji, a potem jeszcze Fabryka Czasu, zupełnie nowa jakość, nowe muzeum, które powstało w Krośnie. W każdym z tych obiektów spędzicie Państwo około 40-45 minut, a oprócz tego z przewodnikiem zwiedzicie jeszcze krośnieńską starówkę.
1: Wycieczka odbędzie się 23 października w godzinach od 10 do 13.45. Zbiórkę zaplanowano o 9.50 w recepcji Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
0: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

ile Ziemia ma lat. Ale okazuje się, że to tak do końca to nie wiadomo i polscy badacze się tym zajmują. Pojechali na Antarktydę, przywieźli 200 kg próbek, no i będą sprawdzać, ile ta Ziemia może mieć lat. No i po co to tak kombinować? No człowiek do szkoły chodził, to wie. Wystarczy przeciąć i policzyć słoje.

0: Zaglądamy teraz w gwiazdy, no i w planetę, ponieważ odkryto planetę krążącą wokół najbliższej Słońcu pojedynczej gwiazdy. Teoretycznie planetę zbliżoną do Ziemi. No i ciekawe, czy jest tam życie, ciekawe, czy jest tam szansa na życie, tylko jak tam dolecieć, jak tam dojechać? Wydaje mi się, że sprawa dość prosta. Po prostu trzeba powiedzieć polskim europosłom, że zostanie im zwrócona kilometrówka.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka i jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
2: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
1: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki

0: organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
1: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
0: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj może jeszcze popadać w naszym regionie, więc parasol się przyda. Termometry pokazują od 10 do 11 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Przed nami zimna, mroźna nawet noc, bo w Sanoku, Krośnie czy Jaśle przy gruncie delikatnie poniżej zera.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy. Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
3: Lepiej się wyśpisz.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Reklama.
5: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Jesteśmy po godzinie 14, popołudnie we wtorek, pełne oczywiście trendy hitów. W tej godzinie zajrzymy do naszej płyty tygodnia, wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski, a teraz szpilki.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Płyta tygodnia.
1: Let's Go to belgijski projekt muzyki elektronicznej, który przebił się do europejskich słuchaczy na początku XXI wieku. W jego pierwszym składzie znalazła się wokalistka Evie Goffin. Ich debiutancki album Somethings ukazał się w 2001 roku, a Prey trafiło na niego jako jeden z singli w 2002. Utwór dotarł do pierwszej dwudziestki chociażby brytyjskiej listy przebojów. Hitem stał się także w Hiszpanii. Let's Go potrafiło połączyć trensowe syntezatory z popową melodią i wokalem, który łatwo zapamiętać. I właśnie ten przepis sprawił, że ich nagrania stały się rozpoznawalne także poza klubami. Płyta tygodnia w Trendy Radio. Let's go!

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Moi drodzy, jakich zawodów brakuje? Znaczy, przedstawicieli jakich zawodów, a kogo jest za dużo? Opublikowano taki raport, opublikował go Polski Instytut Ekonomiczny, no i okazuje się, że brakuje fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, księgowych. No, przy polskich podatkach to zawsze księgowych będzie brakować, ale brakuje także psychologów czy psychoterapeutów, a za dużo jest chociażby ekonomistów czy politologów. No, co do tego drugiego w ogóle się nie dziwię. Przecież w naszym kraju to politologów mamy jakieś 38 milionów. Zwłaszcza na spotkaniach rodzinnych i już tak.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, ulicy Parkowej, Mickiewicza, Legionów oraz ulicy Stawiska, Noga z Gazu także na Sienkiewicza, Węgierskiej oraz przy wyjeździe w stronę Biecza. Wyjaśle sporo zwalniamy na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz w ścisłym centrum miasta, troszkę wolniej 3 Maja, Kołłątaja, Mickiewicza i ulicą Metzgera. W Krośnie ruch hamuje na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości, ulicy Korczyńskiej. Troszkę wolniej jedziemy ulicami Podwale, Czajkowskiego i Jagiellońską. Zamknięty nadal przejazd na ulicy Grodzkiej, utrudnienia remontowe również na ulicy Jana Pawła. Łącznie się robi na ulicy Bieszczadzkiej w stronę miejsca piastowego. Na koniec odwiedzimy Sanok. Korkuje się ulica Lipińskiego oraz wyjazd w stronę Zagórza. Wolniej ulicami Lwowską. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Bony i Przemyskiej, a także na ulicach Dmowskiego i Rymanowskiej w stronę Ronda Beksińskiego.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał prawomocny wyrok w procesie odwoławczym dotyczącym zabójstwa 16-latka, do którego doszło wiosną zeszłego roku w tarnowskim Lasku Lipie. Sąd zdecydował o umieszczeniu sprawcy w zakładzie poprawczym o charakterze otwartym, jednak wykonanie tej kary zostało warunkowo zawieszone na maksymalny możliwy okres 3 lat próby. Poniedziałkowe orzeczenie częściowo zmienia wyrok pierwszej instancji na niekorzyść nastolatka, wprowadzając środek poprawczy obok dotychczasowego dozoru kuratora oraz nakaz kontynuowania terapii. Sąd odwoławczy utrzymał jednak w mocy kluczowe ustalenia, według których sprawca działał w zamiarze ewentualnym i przekroczył granice obrony koniecznej pod wpływem strachu. Decyzja jest ostateczna i stronom nie przysługuje już od niej skarga kasacyjna, jeśli nastolatek w ciągu 3 lat nie złamie prawa, nie trafi za mury placówki. Krośnie realizowane jest zadanie publiczne pod tytułem Zahartowani na stres. Jego celem jest wspieranie mieszkańców w budowaniu odporności psychicznej oraz pokazanie, że o zdrowie psychiczne można i warto dbać każdego dnia, zanim stres zacznie wpływać na jakość życia. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Krosna i obejmuje warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące emocji, stresu i odporności psychicznej, szkolenia dla osób pracujących dotyczące radzenia sobie ze stresem, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą profilaktyki zdrowia psychicznego i odporności na stres. W ramach inicjatywy zaplanowano 40 warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Krosna. Zajęcia będą poświęcone m.in. rozpoznaniu i nazywaniu emocji, radzeniu sobie ze stresem i napięciem, budowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości oraz rozwijaniu odporności psychicznej.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
3: Trwają prace przy rozbudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie. Na chwilę obecną wykonane zostały prace ziemne, w tym niwelacja i drenaż terenu, stabilizacja gruntu oraz wykonanie zbrojonych płyt betonowych pod posadowienie wiat kontenerowych. Celem inwestycji jest m.in. poprawa jakości i stanu środowiska przyrodniczego w gminie Zarszyn, zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania, wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności, eliminacja dzikich wysypisk, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów na terenach leśnych i rolnych. Wartość zadania opiewa na ponad 3 miliony złotych. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że problemy ze zdrowiem psychicznym coraz bardziej doskwierają Polakom, ale też częściej idziemy z nimi do specjalisty. Od kilku lat rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w naszym województwie są reakcje na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne. Prawie 337 tysięcy dni absencji w 2025 roku oraz 17 950 zwolnień. Na drugim miejscu depresja. Epizody depresyjne i nawracające zaburzenia depresyjne były w ubiegłym roku powodem 350 tysięcy dni nieobecności w pracy. Podium zamykają inne zaburzenia lekowe, niemal 215 tysięcy dni.
3: W ubiegłym roku lekarze wystawili już 1 759 tysięcy zwolnień, w sumie na 34,1 miliona dni. Od tamtego czasu nieobecności w pracy związanych z tą grupą schorzeń jest coraz więcej. Jesień to czas porządków na działkach. Działkowcy pozbywają się teraz zeschłych liści, chorych gałęzi i drzew. Pozbywają, czyli najczęściej je palą. Straż pożarna przypomina, że palenie liści jest niezgodne z obowiązującą ustawą o odpadach, która zabrania spalania pozostałości roślinnych. chyba że nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Za spalanie odpadów roślinnych w ogrodzie czy na działce można dostać mandat, mówi Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
5: W większości miejscowości te gospodarstwa są objęte selektywną zbiórką, gdzie właśnie te odpady bio są przekazywane i później utylizowane. Ewentualnie zrobiony jest z tych materiałów kompost. Także jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych czynów nie realizować, że większość gmin ma dodatkowo jeszcze obowiązujące sankcje, które zabraniają spalania gałęzi na działkach i też możemy z tego tytułu niestety zostać ukarani, czyli spalanie liści gałęzi na własnej działce jest zabronione z artykułem 144 Kodeksu Cywilnego.
3: Jeżeli ognisko spowoduje pożar i zagrożenie dla ludzi i środowiska, Straż Pożarna ma prawo ukarać sprawcę mandatem karnym.
2: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Trendy Radio.

0: Takie przeboje, no to tylko u nas, wiadomo.
1: Przeboje to miał w domu pewien Włoch. Jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, sprzątając stary dom w piwnicy, znalazł obraz. Powiesił go na ścianie w taniej ramie. No i żona dosłownie przez kilkadziesiąt lat mówiła mu: co ty za brzydactwo przytargałeś, weź to wyrzuć. A on nie wyrzucał. Syn, już w pewnym momencie dorosły, zaczął jednak coś tak podejrzewać, bo w szkole miał o obrazach Picassa, tak przyglądał się, no i stwierdził: cholipka, no to chyba jest Picasso. Oddano do ekspertyzy ten obraz i okazało się, że faktycznie 6 milionów euro przynajmniej warty. No a żona kilkadziesiąt lat mówiła: wyrzuć to w końcu do śmieci. Dlaczego wam o tym mówię? Bo to jest po prostu dowód, że kobiety nie zawsze mają rację, a że panowie czasem odkładają obowiązki domowe o kilkadziesiąt lat, na przykład w tym przypadku, to zdarza się, że wychodzi na dobre.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Trendy Radio.
1: Wrócę sobie jeszcze na moment do kalendarza. Wspominałem, że dzisiaj jest Dzień bez stanika. Normalnie w kalendarzu tak zapisane, ale to nie jedyne ubraniowe święto, jakie mamy na dziś, bo jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. I jak czytam, to ze względu na to, że, cytuję, w nieważnej jakiej pracy garnitur dodaje nam szyku. No to się majster zdziwi przy betoniarce, jak młodego zobaczy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska bis. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja.

0: zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
1: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej Ukrainy.
0: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
2: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
0: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Przed nami dość chłodna noc, nawet bym powiedział, że zimna. W Sanoku, Krośnie czy Jaśle przy gruncie termometry pokażą delikatnie poniżej zera. Natomiast jutro w trakcie dnia nie ma co liczyć na zbyt dużo słońca, a termometry pokażą do 12 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Raz

0: najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.
3: Już po 15, druga zmiana w Trendy Radio, druga zmiana we wtorek. W tej godzinie przeniesiemy się w czasie w ramach UK Charts w Trendy Radio i to aż na początek lat 80. Wyjedziemy też na drogi regionom. Teraz natomiast ABC i Viva Love.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku. Reklama.
1: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: A dzisiaj gościem programu jest Alicja Płodzień, doradca prawny. Będziemy rozmawiać na temat rozwodów i w tych sprawach rozwodowych dorośli walczą ze sobą, ale największymi ofiarami są zazwyczaj dzieci. Czy z prawnego punktu widzenia jest takie słynne dobro dziecka, o którym tak dużo mówi kodeks rodziny, a o którym rodzice w emocjach też często zapominają?
2: Z takiego prawnego punktu widzenia ta dbałość o dobro dziecka jest taką nadrzędną zasadą, która generalnie przewodzi wszystkim decyzjom sądu rodzinnego. Co ważne, kodeks rodzinny i opiekuńczy, on nie podaje takiej konkretnej definicji tego pojęcia. Ustawodawca celowo pozostawił je takie otwarte, bo każde dziecko ma troszeczkę inną sytuację, inne potrzeby, inną wrażliwość. Zatem w praktyce to dobro dziecka oznacza taki całokształt warunków, które temu dziecku zapewniają bezpieczeństwo takie fizyczne, psychiczne, stabilność emocjonalną, możliwość takiego prawidłowego rozwoju, no i także poszanowanie jego godności. To też takie prawo do utrzymania więzi z każdym z rodziców, o ile to nie zagraża dziecku. I warto też podkreślić, że w polskim prawie dobro dziecka stoi ponad interesami rodziców i to jest takim punktem odniesienia przy ustalaniu na przykład władzy rodzicielskiej, kontaktów czy miejsca zamieszkania dziecka.
1: Czy da się przeprowadzić rozwód tak, aby dziecko ucierpiało jak najmniej? Jakie podejście rodziców na starcie daje na to największą szansę?
2: Uważam, że można przeprowadzić rozwód w taki sposób, który minimalizuje cierpienie dziecka. Kluczowe na pewno jest jednak to, jakie podejście rodzice będą mieć od samego początku. Największą szansę na takie spokojne przejście przez ten proces daje świadomość, że rozwodzą się dorośli, a nie dziecku. I pokazanie temu dziecku, że pomimo tego rozwodu nie zostanie ono odtrącone przez żadnego z rodziców. Najważniejsze jest, aby rodzice potrafili oddzielić ten własny żal, własną złość, własne emocje, jakieś poczucie krzywdy od tego, czego potrzebuje ich dziecko. Jeśli dorośli potrafią zachować taką elementarną współpracę, nie wciągają dziecka w konflikt i nie każą mu na przykład opowiadać się po którejś ze stron, to już na starcie tworzą takie warunki, w których dziecko może przejść przez tę sytuację bez jakichś głębokich zranień. Ogromną taką rolę odgrywa też sposób komunikacji między rodzicami. Jeżeli oni potrafią rozmawiać ze sobą spokojnie, szanują granice drugiej strony, nie używają dziecka jako takiego narzędzia nacisku, to ten sądowy etap rozwodu staje się taką formalnością. I taką największą szansę na to, że dziecko przejdzie przez rozwód możliwie łagodnie, daje właśnie podejście rodziców oparte na współpracy, na szacunku, na takim świadomym oddzieleniu własnych emocji od potrzeb dziecka.
1: Coraz modniejsza w Polsce staje się opieka naprzemienna. Dziecko mieszka tydzień u mamy, tydzień u taty. Kiedy takie rozwiązanie rzeczywiście się sprawdza, a kiedy sąd powie stanowcze nie?
2: Opieka naprzemienna rzeczywiście staje się w Polsce coraz bardziej popularna, ale wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie dla każdego. Idealnie byłoby posiadać 3 domy, z czego w jednym dzieci mieszkałyby na stałe, a to rodzice żyliby na walizkach. Natomiast w polskich warunkach jest to niezwykle trudne. Taka opieka naprzemienna sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy rodzice potrafią ze sobą współpracować. Mieszkają na przykład stosunkowo blisko siebie, mają podobny styl wychowania, czyli dziecko musi mieć poczucie, że choć zmienia dom co kilka dni czy co tydzień, to jego świat jest przewidywalny, stabilny, wciąż bezpieczny. Jest też wiele sytuacji, kiedy sąd powie nie takiemu rozwiązaniu. Jeżeli na przykład między byłymi małżonkami jest spory konflikt, nie potrafią się komunikować, nie potrafią dochodzić do jakichś wspólnych ustaleń, albo gdy jedno z nich chce utrudnić drugiemu kontakt z dzieckiem, to może być sytuacja, kiedy będzie taka odmowa. I aby ten model mógł się sprawdzić, musi panować pomiędzy rodzicami współpraca.
1: A co w sytuacji, gdy jedno z rodziców chce ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu? Jakie argumenty i dowody trafiają do sądu? A co jeśli tylko to jest złośliwość pod adresem byłego partnera?
2: W sprawach rodzinnych bardzo często widzimy, że gdy jedno z rodziców chce ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu, to emocje potrafią dominować nad faktami. Rodzice potrafią posunąć się naprawdę daleko. Czasami wyolbrzymiają drobne potknięcia, czasami przedstawiają sytuację w krzywym zwierciadle. Czasami powołują się nawet na okoliczności, które nie mają nic wspólnego z prawdą. ale uważam też, że sąd dość szybko odróżnia realne zagrożenia dla dobra dziecka od takiej zwykłej złośliwości czy prób manipulacji. Trafiają do niego przede wszystkim argumenty i dowody, które pokazują bardzo konkretnie powtarzające się problemy. Pewne zaniedbania, przemoc, nadużywanie alkoholu, brak zainteresowania dzieckiem, na przykład uporczywe utrudnianie kontaktów, czy na przykład brak współpracy w takich podstawowych, elementarnych sprawach wychowawczych. Liczą się generalnie fakty potwierdzone dokumentami, czasami przesłuchaniami świadków, opiniami specjalistów, notatkami kuratora, historią leczenia, niekiedy zgłoszeniami na policję, czy obserwacjami szkoły, czy też przedszkola. Natomiast to, co jest jedynie wyrazem złości, jakieś pojedyncze sprzeczki, subiektywne oceny, komentarze o jakimś tam złym charakterze byłego partnera, czy jakaś tam jego niechęć do nowego związku, czy próby przedstawienia go jako gorszego rodzica bez twardych dowodów, nie robią na sądzie żadnego wrażenia.
1: A co zrobić, gdy po rozwodzie jeden z rodziców celowo utrudnia kontakty z dzieckiem, na przykład choruje w dniach odwiedzin lub nie odbiera telefonów? Jakie realne narzędzia dyscyplinujące ma w ręku radca prawny?
2: Uważam, że jest to jedna z najtrudniejszych w ogóle sytuacji po rozwodzie, kiedy rodzic ma ustalone kontakty, ale drugi utrzymuje, że dziecko na przykład jest chore w dniu odwiedzin, nie odbiera dlatego telefonów, nagle nie ma czasu albo celowo organizuje tak plan dnia, żeby ten kontakt się nie odbył. W praktyce to pośrednio jest forma przemocy emocjonalnej wobec dziecka i próba takiego odcięcia go od drugiego rodzica. I choć takie zachowania są niestety częste, to prawo daje bardzo konkretne narzędzia, które pozwalają reagować. Przede wszystkim warto podkreślić, że takie utrudnianie kontaktów jest naruszeniem prawa, a nie tylko złośliwością po rozwodzie. Takie kontakty sądowe są obowiązkiem, tak samo jak alimenty, i rodzic nie może ich dowolnie zmieniać, jakoś tam odwoływać ani sabotować. Również w drugą stronę bezpodstawne jest niestawiennictwo rodzica, który nie zamieszkuje z dzieckiem. Również jest to naruszenie prawa, takie niestawiennictwo na kontakcie. Taki radca prawny w takiej sytuacji może złożyć odpowiedni wniosek. Często stosowany w takiej sytuacji jest wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty. Jest to gdzieś skuteczne narzędzie, jakie ma radca prawny, aby gdy jeden z rodziców uporczywie utrudnia takie kontakty z dzieckiem. To jest takie rozwiązanie wprowadzone po to, aby skończyć właśnie z sytuacjami, w których rodzic uporczywie ignoruje postanowienia sądu, nie odbiera telefonów, celowo organizuje tak plan dnia, żeby kontakt się nie odbył. I jest to skuteczne rozwiązanie. Rodzic, który wcześniej na przykład potrafił odwołać wizytę z błahych powodów, nagle zaczyna pilnować tych terminów, jakieś choroby weekendowe znikają, telefony mogą być już odbierane, dziecko jest przygotowane do wyjścia. Dlaczego tak się dzieje? Bo każde niewykonanie kontaktu zaczyna mieć konkretną cenę, tak? Jeżeli mimo takiego zagrożenia rodzic dalej utrudnia kontakty, radca prawny składa kolejny wniosek o nakaz zapłaty, to już nie jest groźba, tylko faktyczna kara finansowa, którą trzeba uiścić. Sąd wylicza, ile razy kontakt został utrudniony i nakazuje zapłatę odpowiedniej kwoty.
1: Wielu rodziców podpisuje tak zwane rodzicielskie porozumienie wychowawcze. Co to za dokument? Czy to tylko formalność dla sądu, czy realna polisa ubezpieczeniowa na przyszłość?
2: Rodzice, którzy się rozwodzą, podpisują tak zwane rodzicielskie porozumienie wychowawcze, aby sobie określić takie zasady wychowania dziecka po rozwodzie. W takim dokumencie oni ustalają na przykład kwestie miejsca zamieszkania dziecka, jak się będą odbywały kontakty z potomkiem, sprawy finansowe, wakacje, kto zajmuje się sprawami związanymi ze zdrowiem dziecka. Taki dokument nie jest obowiązkowy, ale niejednokrotnie zmniejsza ryzyko konfliktów, ustala jasne zasady, chroni dziecko przed pewnym chaosem, no i generalnie pozwala rodzicom funkcjonować w dwóch domach bez ciągłych sporów.
1: A jakie szczegółowe powinny być taki plan? Czy wpisuje się tam kwestie takie jak wybór szkoły, chrzest, kto z kim spędza Wigilię, z kim Sylwestra?
2: No zależy od woli rodziców. Jedni decydują się na plan bardziej ogólny, inni będą chcieli go bardziej uszczegółowić. Faktem jest to, że im bardziej szczegółowy, to mniejsze pole do późniejszych konfliktów między byłymi małżonkami. W praktyce dobre porozumienie wychowawcze opisuje nie tylko podstawowe kwestie, takie jak miejsce zamieszkania, mieszkanie dziecka czy kontakty, ale właśnie sytuacje bardziej wrażliwe, wybór szkoły, kwestie zdrowotne, szczepienia, jakieś praktyki religijne, zajęcia dodatkowe, takie szczególne okresy w roku jak wakacje, święta, nawet to, z kim dziecko spędza Wigilię, z kim Sylwestra. Ustalenie takich rzeczy od początku, wbrew pozorom, powoduje, że nie ma później takiego pola do manipulacji czy innej interpretacji niektórych kwestii związanych z wychowaniem dziecka.
1: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Alicja Płodzień, radca prawny, była dzisiejszym gościem, a całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jazdę po drogach naszego regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego.
2: Po południe na podkarpackich drogach mija bez poważniejszych zdarzeń, doszło jedynie do kilku niegroźnych kolizji. Między innymi po godzinie 13 na ulicy Rejtana w Rzeszowie zderzył się Mercedes z Toyotą, a kilka minut wcześniej w Jasionce Peugeot z Renault. W obu tych kolizjach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za przygotowanie informacji. Teraz czas na ulicę Sanoka, spowolnienia na ulicy Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza, wolniej ulicą Lwowską Przemyską przy skrzyżowaniu z ulicą Bony. Zwalniamy dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicach Mickiewicza, Kościuszki i Jagiellońskiej. Noga z gazu także na dojazdach do ronda imienia Andrzeja Boboli. Wyjeżdżamy z Sanoka, jedziemy w stronę Krosna. Zwalniamy w miejscu piastowym przy rondzie w centrum miejscowości. W Krośnie również troszkę wolniej na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Czajkowskiego, Podwalu i ulicy Legionów. Dość dużo utrudnień remontowych, m.in. na ulicy Jana Pawła II w kierunku Jasła, na ulicy Chopina, na ulicy Grodzkiej oraz Bohaterów Westerplatte, gdzie zamknięte jest wjazd od strony ulicy Lwowskiej. Jasło zwalnia m.in. na ulicach Legionów 17 stycznia oraz Piłsudskiego, tłoczno w centrum miasta. Nogę z gazu ściągamy także na ulicach Mickiewicza 3 maja i Metzgera. W Gorlicach nadal tłoczno na ulicach Parkowej, Bieckiej, Kościuszki, Mickiewicza, Legionów, ulicy Stawiska oraz skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i zawieszony w czynnościach służbowych w związku z zarzutami korupcyjnymi. Rzeszowska prokuratura oskarża go o przekroczenie uprawnień. W styczniu zeszłego roku miał zaoferować radnemu pracę w miejskiej spółce w zamian za polityczne poparcie. Samorządowiec nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że sprawa to bezpodstawne insynuacje i element brutalnej walki politycznej zaplanowanej tuż przed listopadowym referendum w sprawie jego odwołania. Zapowiedział już złożenie zażalenia do sądu. Za zarzucane mu czyny grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a na czas śledztwa objęto go m.in. dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Zakończyła się przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zakres inwestycji objął przebudowę i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego m.in. do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zmodernizowano także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Zamontowano również ławki i stojaki na rowery. Dodatkowo powstały mury oporowe z odwodnieniem zabezpieczające skarpę przed osunięciem. Wartość zadania wyniosła ponad 3,1 miliona złotych. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zachęca dzieci i młodzież do udziału w zajęciach grupowych w ramach cyklu Aktywnie w wodzie. Usługa społeczna skierowana jest do dzieci z terenu Tarnowa w wieku od 8 do 18 lat. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, jak i zaawansowani. Rozpoczyna się sezon grypowy, więc Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do szczepienia. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku. Na grypę warto się zaszczepić przed sezonem zachorowań, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy NFZ w Rzeszowie.
5: Szczepienie przeciw grypie nie chroni w 100% przed zachorowaniem, ale dzięki niemu w przypadku wystąpienia choroby jej przebieg będzie łagodniejszy. Najwyższy sezon zachorowań na grypę przypada na pierwszy kwartał roku, dlatego przeciw grypie warto się zaszczepić przed sezonem zachorowań. Szczepionki są najskuteczniejsze u zdrowych młodych osób. Skuteczność szczepień przeciw grypie wśród osób starszych może być niższa. Tutaj warto wiedzieć, że przeciwciała przeciwko grypie powstają od 7 dnia od momentu szczepienia. Aby skorzystać ze szczepienia, trzeba być zdrowym, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.
4: Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu 2-3 tygodni i utrzymuje się 6 do 12 miesięcy.
0: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
4: 26 października w Dębicy odbędzie się Dzień Odpoczynku dla zszarganych nerwów pod hasłem Zanim zabraknie Ci sił. Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na sygnałach, które mogą świadczyć o długotrwałym napięciu i przeciążeniu. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. przewlekłe zmęczenie, trudności ze snem, problemy z koncentracją, rozdrażnienie oraz napięcie odczuwane w ciele. Spotkanie ma zwrócić uwagę na potrzebę reagowania na te objawy odpowiednio wcześnie, zamiast odkładania odpoczynku na później. Ważnym tematem będzie również wpływ codziennych obowiązków, nadmiaru bodźców i emocji na samopoczucie oraz poziom energii. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w kinie Radość w Dębicy. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę rysunków Gustavo Galveza Miro, hiszpańskiego artysty pochodzącego z Majorki, który od kilku lat mieszka i tworzy w Polsce. Tytuł wystawy Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, można potraktować dosłownie, ale również jako rodzaj artystycznego manifestu, mówi Piotr Chudyma z działu sztuki w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
6: Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, Gustava Galveza Miro, to wystawa rysunku fotorealistycznego, czyli rysunku, który bardzo dokładnie przedstawia tę rzeczywistość, która jest tematem rysunku. Postanowiliśmy wprowadzić te hiszpańskie słowa dibujos reales, dlatego aby podkreślić, że artysta pochodzi z Majorki, jest Hiszpanem, co prawda żyjącym i pracującym w Polsce już od 5 lat, czy ponad 5 lat, ale podkreślamy to, że wyrastał i kształcił się jakby w innej tradycji, w innym kraju i pokazujemy ten realizm, który prezentuje.
4: Wystawa dostępna jest do 13 listopada.
7: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
8: Muzyka i głos.

0: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
0: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
1: Od Oleofarm.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Reklama.
4: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

Wracam sobie jeszcze na moment, na chwilę do kalendarza, bo dzisiaj jest pewna telewizyjna rocznica. 28 lat kończy serial Miodowe Lata. Kultowa produkcja, nie jedyna w przypadku duetu Jacques Barciś. Wiecie co, ja to za dzieciaka oglądałem i zawsze się dziwiłem, że Norek przychodzi do Karola mu wyjadać rzeczy z lodówki. Teraz jak jestem dorosły, widzę ceny w sklepach, to ja w ogóle się nie dziwię. Ja, można by powiedzieć, mocno go podziwiam.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do 13 października 1980 roku. Wtedy na szczycie grupa The Police, czyli Sting i spółka. Wtedy zgodni, teraz kłócą się w sądzie o pieniądze. Dokładnie 46 lat temu na szczycie kawałek Don't Stand So Close To Me. Nie stój tak blisko mnie. To hymn, który chciałbym przekazać wszystkim stojącym za mną w kolejce, na przykład na zakupach w dyskoncie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na

0: bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
1: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
2: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
1: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
3: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
1: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z wtorku na środę termometry w naszym regionie zakręcą się w okolicach zera, w Sanoku, Krośnie czy Jaśle, przy gruncie to nawet delikatnie poniżej. Jutro w trakcie dnia do 12 maksymalnie, nie ma co liczyć na słońce, te wróci do nas dopiero w piątek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt.

0: 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
5: Pienso con sueño para

zajrzyjmy do świata pieniędzy, tych naszych pieniędzy, bo okazuje się, że złoty ostatnio traci. To też nie sprzyja na przykład cenom paliw. Ogólnie złoty spada. No jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie zmienić nazwę na srebrny.

0: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
1: Lepiej się wyśpisz.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, przed nami Last Go i utwór Alone, singiel wydany w 2001 roku z debiutanckiego krążka i to właśnie ten utwór umocnił pozycję belgijskiego projektu po sukcesie Something w Wielkiej Brytanii. Alone później dotarło do czołówki oficjalnej listy singli, a chociażby w rodzimej Belgii wspięło się na szczyt. Za muzykę i produkcję odpowiadali Peter Lutz oraz David Verwoerd, a charakterystyczny wokal należał do Evy Goffin, pierwszej wokalistki, ta została później zmieniona i o tym będziemy jeszcze w płycie tygodnia wspominać. Teraz Last Go, Alone.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zwrot w sprawie tragicznego zabójstwa w miejscowości Ropa. Prokuratura rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 92-letniemu Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Do dramatu doszło w grudniu zeszłego roku, kiedy to starszy mężczyzna po długotrwałym konflikcie na tle majątkowym oddał do zamieszkującej z nim kobiety jeden strzał z bliskiej odległości z dubeltówki. Sprawca został zatrzymany na miejscu zbrodni, a przeprowadzone badania potwierdziły, że na zabezpieczoną broń ani municję nie posiadał wymaganego pozwolenia. Mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Prowadzonego postępowania prokurator uzyskał opinię biegłych psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy wskazali, że w chwili popełnienia podejrzanemu zarzuconego mu czynu miał on zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto biegli wskazali, że w tej sprawie konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczających. W takiej sytuacji standardowo prokurator występuje do sądu z wnioskiem o umorzenie prowadzonego postępowania i o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
1: Z uwagi na realne i wysokie prawdopodobieństwo, że z przyczyn chorobowych mógłby ponownie dokonać podobnego czynu, śledczy wnieśli jednocześnie o umieszczenie 92-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 33-letni kierowca Opla, którego w minioną sobotę zatrzymali policjanci ze Strzyżowa. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego samochód na ulicy Sanockiej w środku dnia, ponieważ hałasował z powodu oderwanego tłumnika. Szybko okazało się, że stan techniczny pojazdu to najmniejszy problem. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło też na jaw, że mężczyzna ma 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, a jego uprawnienia zostały już wcześniej cofnięte. Mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego auta, a sam 33-latek trafił do komendy. Na wniosek prokuratora Strzyżowski Sąd Rejonowy zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje równolegle 2 inwestycje na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarnowcu. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie prowadzone działania obejmują budowę wiaty magazynowej oraz utwardzenie części terenu. Budowa wiaty magazynowej opiewa na ponad 295 tysięcy złotych, natomiast utwardzenie części terenu działki to kwota 442 tysięcy złotych. Na realizację projektu Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1,9 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zespół pieśni i tańca Iglopolanie zrealizował projekt Folklor Pienin – Dziedzictwo kulturowe Szczawnicy. Dzięki otrzymanemu wsparciu zespół wzbogacił swoją garderobę o nowe stroje z regionu Szczawnicy i Pienin, a także w najbliższym czasie przygotuje nową propozycję repertuarową. Realizacja projektu pozwoliła poszerzyć możliwości artystyczne zespołu oraz stworzyć kolejną okazję do poznawania i prezentowania bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego. Zespół pozyskał 53 tysiące złotych dofinansowania.
0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: Dzisiaj 13 dzień października, ale cieszą się nauczyciele, cieszą się też uczniowie. Dlaczego? No bo jutro Dzień Edukacji Narodowej i to będzie ten wyjątkowy dzień roku, kiedy młodzież faktycznie jest wdzięczna nauczycielom, bo z okazji Dnia Nauczyciela wolne od zajęć kierowcy będą mogli być też wdzięczni i jakby nie patrzeć i jutro dzięki temu o poranku powinny być mniejsze korki.
1: Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Trendy. Podcast.

Za chwilę 17, to oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Świeżutkie i oczywiście sprawdzone, mnóstwo informacji z regionu znajdziesz też na www.trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach

0: Zranionych osób 37-letnia kobieta zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
2: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
1: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
3: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
1: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
0: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
4: Uhucha, nasza zima zła, chciałoby się powiedzieć. No, ciepłym nie powiewa. W nocy, no, ta temperatura mnie trochę przeraża, bo aż 1 stopień. No, Marcinie, nie wiem, czy nie będziesz musiał drapać szyb.
5: Ale na razie na plusie, więc nie
4: na razie
5: tak
4: na plusie,
5: na
4: tak.
5: Na razie tak jest wyjątkowo na plusie, więc nie jesteśmy tacy za bardzo jeszcze. Ale słuchaj, no właśnie,
4: no
5: nie jesteśmy.
4: Właśnie.
5: Ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma jakieś rzeczy, które mogą zamarznąć, na przykład krany, które na polu macie na zewnątrz, no pasuje już je przypilnować.
4: No pasuje. Jutro na plusie 12 stopni, ale może popadać, no to samo
5: ciepło,
4: tyczy się czwartku, ale w piątek już tak jesiennie, 14 na plusie, w nocy jeden.
5: Co ty mówisz, jeden tylko stopień?
4: No tylko.
5: Tylko jeden. Jeden. Nie, no dwa.
4: Jeden.
6: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
13: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95,2. Trendy radio.
14: granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
14: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku.

0: poniedziałku do piątku.
1: Po 17. Po 17.
2: Już nie w poniedziałek, a we wtorek.
3: No nie?
2: Witamy was bardzo gorąco. Wiesz, że statystycznie poniedziałek nie jest najgorszym dniem tygodnia?
3: A który jest najgorszy?
2: Wtorek.
3: Wtorek?
2: Wtorek. Bo w poniedziałek przychodzisz wypoczęta, zwarta i gotowa do wszystkiego. Wtorek to jest takie coś, że do weekendu daleko. I to tak daleko.
3: No niby tak, ale Marcin,
2: tak daleko.
3: Jutro już...
2: Patrzę i nie widzę, gdzie ten weekend? No nie ma.
3: Ale wiesz, jutro już jest w sumie środa, no to jest środek tygodnia.
2: Dopiero środa.
3: No nie, właśnie ten tydzień mi jakoś leci szybko.
2: Leci szybko.
3: No leci.
2: Leci ci szybko, bo masz na weekendzie fajną sprawę do załatwienia.
3: Tak myślisz?
2: Oczywiście.
3: A ty to jesteś, widzę.
2: Z osobą, przy której serce wyskakuje ci z
3: piersi. Bije mi szybciej. Dokładnie.
2: To dlatego.
3: Jak zawsze.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrętówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
0: Reklama.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Co by za przebojem hit, za hitem, a u nas na antenie Trend Radia serdeczna dedykacja dla Sylwii, która dzisiaj obchodzi swoje urodzinki. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Gorlic i prosi o migę. Kawałek, który ma pojawić się na naszej antenie, to Co mi panie dasz? Od Kawilu, Big and Japan. Tak, pozdrawiam serdecznie naszego bossa Andiego. Andy, żyj nam 100 lat, dedykacja dla niego, ulubione Outkabil, to oczywiście za chwilę. Mamy też kolejnego SMS-a. Pozdrawiam FCN i jej brata Dawida oraz Kasię, Ole i Dawida. Dedykuję piosenkę D-Bomb, jak narkotyk. Pozdrawiam przyjaciółkę Madzie i proszę o zagranie dla niej utworu Harm Link. Mamy też gorące i serdeczne pozdrowienia dla wspaniałej Justyny N. z okolicy Dobieszyna. Miłe słowa przekazuje Artur. Tak, Artek gorąco i serdecznie pozdrawia prosto z Jasła. Wysyłajcie SMS-y, pozdrowienia, dedykacje, zapraszam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji drogowej. W przyszłości nowa droga połączy DK97 z DK94. Nowa trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego i osobowego między DK94 a autostradą A4 i drogą ekspresową S19. Dodatkowo obwodnica pomoże rozwiązać problem korków powstających na drodze krajowej nr 97, szczególnie w rejonie Ronda Pobitno oraz Ronda imienia Jacka Kuronia. Odciąży północno-wschodnią część miasta, zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu, a także stworzy nowe możliwości rozwoju, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: W ramach zamówienia wykonawca opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Przygotuje także m.in. materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i będzie także odpowiadał za przeprowadzenie działań informacyjnych. Przygotowanie inwestycji realizujemy we współpracy z miastem Rzeszów, zgodnie z porozumieniem, jakie podpisaliśmy na początku tego roku. Porozumienie to jest dobrym przykładem skutecznego współdziałania administracji rządowej i samorządowej przy ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach infrastrukturalnych.
1: Otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada. Ogłoszenie przetargu rozpoczyna proces wyboru wariantu przebiegu nowej trasy, który zostanie wypracowany na etapie przygotowywania dokumentacji i konsultacji społecznych. Trwają prace przy rozbudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie. Na chwilę obecną wykonane zostały prace ziemne, w tym niwelacja i drenaż terenu, stabilizacja gruntu oraz wykonanie zbrojonych płyt betonowych pod posadowienie wiat kontenerowych. Celem inwestycji jest m.in. poprawa jakości i stanu środowiska przyrodniczego w gminie Zarszyn, zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania, wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności, eliminacja dzikich wysypisk, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów na terenach leśnych i rolnych. Wartość zadania opiewa na ponad 3 miliony złotych.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że problemy ze zdrowiem psychicznym coraz bardziej doskwierają Polakom, ale też częściej idziemy z nimi do specjalisty. Od kilku lat rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w naszym województwie są reakcje na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne. Prawie 337 tysięcy dni absencji w 2025 roku oraz 17 950 zwolnień. Na drugim miejscu depresja. Epizody depresyjne i nawracające zaburzenia depresyjne były w ubiegłym roku powodem 350 tysięcy dni nieobecności w pracy. Podium zamykają inne zaburzenia lekowe, niemal 215 tysięcy dni.
1: W ubiegłym roku lekarze wystawili już 1 759 tysięcy zwolnień, w sumie na 34,1 miliona dni. Od tamtego czasu nieobecności w pracy związanych z tą grupą schorzeń jest coraz więcej. W Krośnie realizowane jest zadanie publiczne pod tytułem Zahartowani na stres. Jego celem jest wspieranie mieszkańców w budowaniu odporności psychicznej oraz pokazanie, że o zdrowie psychiczne można i warto dbać każdego dnia, zanim stres zacznie wpływać na jakość życia. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Krosna i obejmuje warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące emocji, stresu i odporności psychicznej, szkolenia dla osób pracujących dotyczące radzenia sobie ze stresem, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą profilaktyki zdrowia psychicznego i odporności na stres. W ramach inicjatywy zaplanowano 40 warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Krosna. Zajęcia będą poświęcone m.in. rozpoznaniu i nazywaniu emocji, radzeniu sobie ze stresem i napięciem, budowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości oraz rozwijaniu odporności psychicznej.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lukas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Słuchajcie, Trend Radio, w Trend Radio. No cóż, pojawia się ona, ten głos.
2: Jestem, cześć.
1: Zwiastuje oczywiście kolejne notowanie programu Trend Lista.
2: Dokładnie, po godzinie 19:00 zapraszam serdecznie, ale już przed nami tak naprawdę.
1: 1780 chciałem powiedzieć, ale nie dałeś.
2: Dobra, wybacz Marcin.
1: No tak, jakieś plany na to, co będzie dzisiaj po godzinie 19:20, jakieś propozycje
2: To nie zależy ode mnie, to zależy wszystko od naszych słuchaczy, także zapraszam, będzie wyjątkowo. Zresztą, jak co każde notowanie. Ale wczorajsze, no właśnie, w wylocie Zalia i Daj Mi Znak, no żegnamy się z Zalią niestety, ale już wam mogę powiedzieć, że na pewno jeszcze powróci do propozycji. No, na razie Keira, Karolina Baran, Na Moje Nieszczęście. Nie wiem, Marcin, czy zdążyłeś obejrzeć jeden z programów telewizyjnych. Keira też tam uczestniczyła, niestety szybko odpadła, ale muzycznie ja jej nadal kibicuję bardzo.
1: Ja też i myślę, że no, zrobi karierę i to
2: zrobi,
1: naprawdę...
2: Zrobi, no pewnie. Szczególnie, że jest
1: czuć, po prostu
2: znana,
1: to czuć.
2: Wiesz, w Stanach Zjednoczonych przeniosła
1: Zgadza
2: się do Polski, no i tutaj już no nie powiedziałabym, że raczkuje.
1: Nie raczkuje i myślę, że to jest naprawdę taka melodia przyszłości, która będzie szybko chyba nas...
2: No chwyci.
1: No chwyci.
2: Tak.
1: Najprościej rzecz ujmując, to chwyci i to niedługo.
2: Tak.
1: Czekamy i zacieramy ręce, że tak
2: All
1: będzie.
2: All Night w propozycji drugiej.
1: To jest
2: no
1: propozycja.
2: Tu już tak, taki deep house. Spokojniej, ale nadal no z zimnym łokciem, który przydałby się szczególnie teraz, ale no niestety już chyba za zimno na takie numery. Chyba, że mam
1: jakie
2: to...
1: Jakie zimno, chociaż Ania, faktycznie dzisiaj jest zimno od samego...
2: No zimno i to bardzo.
1: Od samej...
2: Ja jestem zmarznięta.
1: Otwarcia powieki, tak?
2: No tak, od razu
1: dlaczego?
2: Było mi się.
1: Dlaczego ja to związane? Czym to związane było?
2: Nie wiem, bo ja śpię w skarpetkach. Cała opatulona.
1: I w butach.
2: I w butach też bym najchętniej spała.
1: Tak?
2: Ale takich kapciach milusich.
1: Myślę, że jednak miałaś dzisiaj spotkanie, które no, kosztowało cię tyle jakby takiego poddenerwowania,
2: no
1: że...
2: No tak, byłam bardzo zdenerwowana.
1: No właśnie,
2: po prostu
1: tak.
2: nie mogłam spać od 4:00 nad ranem. Ale,
1: to słuchaj, jeśli masz takie sytuacje, to po prostu
2: musisz
1: siebie to wylać, a nie trzymać w niepewności.
2: No wiesz,
1: tak
2: ja trzymam wszystko w sobie niestety.
1: Nie,
2: jestem...
1: od razu tak. Jedziesz, mówisz o co ci chodzi, a wiadomo o co, więc
2: tak
1: szybko
2: myślisz?
1: By to poszło.
2: Ty taki jesteś, nie?
1: Tak.
2: Prostolinijny. Na piątym bryska i szklane oczy.
1: Szklane oczy? Jakie to są szklane oczy? Takie zapłakane czy bardziej takie szczęśliwe?
2: Bo zapłakane.
1: To tutaj, no, ale to nie, no, nie do końca.
2: Wczoraj też trochę na ten temat rozmawialiśmy. O oczach karych.
1: Karych. A wiesz, jakie to są oczy kare?
2: A ja przy okazji pozdrawiam w takim razie DJ-a Kerego.
1: Tak?
2: Widzisz, wszystko, bawimy się. Żonglerka słów tak zwana. Na miejscu 4:00 D.O.D. i Careful. Z miejsca 9:00 na 3:00 Say Something i Sony Fodera z piąteczki, na 2:00 Armin Van Buren Everlasting ze Saszą na ficie, a na 1:00 Just a Little. Tak, kary.
1: Tak to wygląda, moi drodzy. Tak wygląda dzisiejsze, wczorajsze notowanie
2: czyli
1: programu
2: Trendlista. Ciemno-brązowe oczy. Ty masz karę oczy.
1: Tak, ciemno-brązowe oczy. W zasadzie to takie...
2: Takie ciemne.
1: Ale dawne polskie określenie kary. Koloru...
2: No piękne,
1: nie?
2: Podoba mi się to określenie bardzo.
1: Dokładnie tak. No i taki hit oczywiście.
2: Chociaż ty masz
1: niedawno.
2: Oczy piwne, bo jesteś trochę dziwny. Oczy piwne, życie dziwne, tak mówią.
1: No zgadza się.
2: Ja mam zielone, życie szalone.
1: Tak?
2: No tak.
1: A to akurat się potwierdza w 100%.
2: No widzisz?
1: Co sobotę, co niedzielę.
2: Sens.
1: Anka, ja w ogóle ciebie nie poznaję poza radiem.
2: No wiem.
1: Zastanawiam się, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? No.
2: Nikt się nie dowie.
1: Chyba jesteś Revolution in Paradise.
2: Aj, to na pewno, co weekend.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
2: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
1: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
1: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
4: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłka

0: Wrzaski, poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
1: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21:00. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.

0: Dziś w nocy nie za ciepło, drodzy Państwo, nie za ciepło, bo na termometrach zobaczymy w granicach 1 stopnia powyżej zera, 4 w porywach do 7, wiatr delikatny. A jutro zobaczymy na termometrach w granicach 12 stopnia w ciągu dnia, więc też nie za bogato, jeśli chodzi o temperatury. Wiatr nieco mocniejszy, 22 w porywach do 45, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Jutro raczej deszczowy dzień, w czwartek tak samo, 12 kresek zobaczymy na termometrach. W czwartek też przelotne opady deszczu w drugiej połowie dnia i w nocy, a w piątek już rozpogodzenia, ale też w okolicach 12.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
5: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama. A teraz

Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów K-Trans na antenie Trendy Radia i oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja dla, no właśnie, Józefa, który dzisiaj obchodzi swoją urodzinę 45. Pozdrowienia od twojej narzeczonej, tak, narzeczonej Ileny, Ilony chyba, i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia poparte tym wyjątkowym przebojem, który po prostu bardzo lubisz. A co tak gramy teraz? Jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz? Czy ma padać już od jutra? To dedykacja dla Sylwii od Roberta. Miłe słowa. Jeszcze całusek gorący. No i wszystkiego najlepszego. I podziękowanie za wspaniałą uroczystość, którą zorganizowałeś. Zorganizowałeś. No właśnie, jak się bawią ludzie? To też dedykacja dla Justyny i Magdy, które teraz jadą do swojej wymasowej pracy i dedykują też tę piosenkę dla swojego brygadzisty. Panie Pawle, wszystkiego dobrego!

Teraz wyjątkowe nagranie, które myślę, że zagramy niedługo w 90 na godzinę, bo jest to jeden z większych hitów doktora Albana i to jest specjalna dedykacja dla, od Agnieszki z Sanoka, która mocno ściska swojej koleżanki. Pozdrowienia gorące również, no właśnie, dla tajemniczego Władysława. Dedykacja muzyczna to jest Long Time Ago. Właśnie tak zagramy teraz. Kwadrans prawie bez minuty. O godzinie 18.00.

Ciepła dedykacja, wyjątkowe pozdrowienia. Tak dla Ani z Beska, gorące i serdeczne pozdrowienia od Lucjana. Dedykacja muzyczna. Lucek przesyła oczywiście wielki hit DJ-a Tomasa. Kawałek to już, już, już. Już gramy.

Prywatka z Trend Radiem. Wy sterujecie anteną przez 2 godziny od 17, ponad 2 godziny, od 17 do 19.20 prawie. I teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Dionizego, tak, z okolic Leska Gorącej. Serdeczne pozdrowienia przesyłam. Magda, Justyna, Viola, no i oczywiście Barbara, twoja żona, która podesłała coś wyjątkowego, podobno bardzo lubisz. Dlaczego? Z 97. No właśnie Voice. Już teraz.

Boysi, tak, na antenie Trend Radia, wyjątkowe, gorące i serdeczne hity. A teraz, proszę bardzo, przenosimy się do wyjątkowego, no właśnie, wydarzenia, które miało miejsce w Berlinie w zasadzie. E-Type Live, to dedykacja od Piotrusia, który właśnie tam wtedy był. Pozdrawiam was bardzo gorąco. A mowa oczywiście o E-Type i właśnie tym tytularnym hicie Live. Wyjątkowy numer, który pojawia się teraz na naszej antenie. Proszę bardzo, pozdrawiamy również ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał prawomocny wyrok w procesie odwoławczym dotyczącym zabójstwa 16-latka, do którego doszło wiosną zeszłego roku w tarnowskim Lasku Lipie. Sąd zdecydował o umieszczeniu sprawcy w zakładzie poprawczym o charakterze otwartym, jednak wykonanie tej kary zostało warunkowo zawieszone na maksymalny możliwy okres 3 lat próby. Poniedziałkowe orzeczenie częściowo zmienia wyrok pierwszej instancji na niekorzyść nastolatka, wprowadzając środek poprawczy obok dotychczasowego dozoru kuratora oraz nakaz kontynuowania terapii. Sąd odwoławczy utrzymał jednak w mocy kluczowe ustalenia, według których sprawca działał w zamiarze ewentualnym i przekroczył granice obrony koniecznej pod wpływem strachu. Decyzja jest ostateczna i stronom nie przysługuje już od niej skarga kasacyjna, jeśli nastolatek w ciągu 3 lat nie złamie prawa, nie trafi za mury placówki. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie od listopada 2025 roku prowadzili postępowanie dotyczące sprzedaży podrobionych środków do prania. Gromadzili materiał dowodowy oraz zabezpieczyli urządzenia do rozlewania płynów i nanoszenia etykiet, opakowania i etykiety znanych marek. Według ustaleń 55-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego miał sprzedawać przez internet płyny, żele i kapsułki oznaczone podrobionymi znakami towarowymi, wprowadzając kupujących w błąd co do ich oryginalności. Proceder miał stanowić jego stałe źródło dochodu. Narzuty obejmują działanie na szkodę 14 480 osób. Straty poniesione przez klientów oszacowano na 871 tysięcy złotych. Mężczyzna wcześniej karany za przestępstwa skarbowe został zatrzymany 23 września. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono także gotówkę oraz nieruchomości.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wycieczce po mieście szkła. To okazja, by podczas jednej wycieczki poznać różne oblicza Krosna i odkryć historie, które przez lata kształtowały jego charakter. Zwiedzanie rozpocznie się od pokazu hutniczego. O szczegółach mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: Całość zaczyna się u nas, Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie zwiedzający będą mieli szansę zobaczyć największe atrakcje i najbliższe związki ze szkłem, a więc piec hutniczy, warsztaty i wystawę czasową. Następnie w Muzeum Podkarpackim będzie szansa zobaczenia wspaniałej wystawy lamp naftowych. To jest kolekcja wyróżniająca się na świecie. Myślę, że najpiękniejsza w Europie w nowej aranżacji, a potem jeszcze Fabryka Czasu, zupełnie nowa jakość, nowe muzeum, które powstało w Krośnie. W każdym z tych obiektów spędzicie Państwo około 40-45 minut, a oprócz tego z przewodnikiem zwiedzicie jeszcze krośnieńską starówkę.
1: Wycieczka odbędzie się 23 października w godzinach od 10 do 13.45. Zbiórkę zaplanowano o 9.50 w recepcji Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Jesień to czas porządków na działkach. Działkowcy pozbywają się teraz zeschłych liści, chorych gałęzi i drzew. Pozbywają, czyli najczęściej je palą. Straż pożarna przypomina, że palenie liści jest niezgodne z obowiązującą ustawą o odpadach, która zabrania spalania pozostałości roślinnych, chyba że nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Za spalanie odpadów roślinnych w ogrodzie czy na działce można dostać mandat, mówi Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
4: W większości miejscowości te gospodarstwa są objęte selektywną zbiórką, gdzie właśnie te odpady bio są przekazywane i później utylizowane. Ewentualnie zrobione jest z tych materiałów kompost. Także jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych czynów nie realizować, że większość gmin ma dodatkowo jeszcze obowiązujące sankcje, które zabraniają spalania liści, gałęzi na działkach i też możemy z tego tytułu niestety zostać ukarani, czyli spalanie liści, gałęzi na własnej działce jest zabronione z artykułem 144 kodeksu cywilnego.
1: Jeżeli ognisko spowoduje pożar i zagrożenie dla ludzi i środowiska, straż pożarna ma prawo ukarać sprawcę mandatem karnym.
0: Reklama.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

apart.

0: Piękny kawałek, moi drodzy. Move That Body na antenie Trend Radia. Oczywiście takie hity. Look Twice. Znany przebój z płyty Move That Body. Tak zagraliśmy właśnie teraz. A moi drodzy, pamiętacie Wolne Ptaki? Taki wyjątkowy serial, który kiedyś był emitowany w polskiej telewizji. No właśnie, to teraz Various Monks i Wolne Ptaki dla Piotrusia. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła. Właśnie pamiętająca tamte wyjątkowe czasy.
1: Twoje łatwiej będzie na...
0: Renatka.

poprzeby za przebojem na antenie Trend Radia. Gorące i serdeczne pozdrowienia, dedykacje. Za chwilę, no cóż, dedykacja od Andy'ego. A może już teraz znaleźliśmy taką wyjątkową wersję. Two Brothers on the Fourth Floor. No to jest, pozdrawiam wszystkich fanów dobrej muzyki klubowej ode mnie dzisiaj. Właśnie ten numer. Pozdrawiam Andy. Tak. Andy gorąco i serdecznie pozdrawia i oczywiście my również mocno ściskamy, bo takie rytmy Two Brothers on the Fourth Floor to nasze rytmy zdecydowanie. Proszę o zagranie melanżu Romka, Rosel dla kolegów z pieców, taka propozycja tutaj padła. I mamy też wyjątkową dedykację dla Józefa N. z okolicy Brzeska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Angelika, napisała tego SMS-a prosto z Bochni.

Od razu śpiewamy o słodkości, tak? Konkretnie zaśpiewa Magic Band. Serdeczna i ciepła dedykacja. Marta, dla ciebie pozdrowienia serdeczne od Maćka. No i oczywiście ten hit. A dedykacja prosto z Sanoka do Gorlic trafia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony.

0: można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o dwa zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
1: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
0: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
2: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
0: Dwa sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za półtora roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
3: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
4: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garros awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w trzech setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
6: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po trzy. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
7: Zapraszam na prognozę pogody. 1 stopień już tej nocy. No tak zimno to chyba dawno nie było. Zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Czwartek podobnie, 12 stopni, deszczowo w nocy. No też nie za ciepło, bo tylko 3.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
6: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

Prywatka z Trend Radiem i oczywiście wielkie hity, te wieczorne oczywiście spotkanie, gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja dla Marty, kocham cię bardzo, tak, no i oczywiście pozdrawiam serdecznie z trasy, pozdrawia ciepło i miło Marek, no i oczywiście dedykacja muzyczna to ten hit, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie i pozdrowienia gorące i serdecznie również dla wspaniałego i kochanego Szymusia i Marcela, tak? Disco Attack, to nie miłość, tylko sen. Gala teraz na naszej antenie, dobrze znany trend muzyczny, oczywiście teraz to ciepła dedykacja dla Agaty z Miłocina, gorące i serdeczne pozdrowienia z Krosna, przesyła Tomek. Mamy też dedykację dla Agaty z Jasła, która dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny, pozdrowienia gorące od Roberta. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pani profesor Anety, tak, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła klasa z wyprzedzeniem te miłe i ciepłe pozdrowienia. No to cóż, pozdrawiamy również bardzo mocno, bardzo gorąco, a już teraz na antenie Trendy Gala.

0: Tak, moi drodzy, gala na antenie Trendy. Zapraszam gorąco na jutrzejsze wydanie programu Grani na żądanie po godzinie 17, a przed nami odliczanie 20 Trendy Radia.
1: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
2: Hello, witam was bardzo serdecznie we Wtoruniu. No już tu chyba znacznie lepiej z naszym humorem, nie? Chociaż już zdążyłam przeczytać maile od was, no i też są świetne. Później przeczytamy też słuchaczom. Przeczytamy, no. Ja wiem, że to ja czytam, ale ja się czuję, jakbyście byli gdzieś obok, także z tego to chyba wynika. Wylot, Anotr, Talk to You. No i tak rozpoczniemy 2644 notowanie Trendy Listy. Gramy.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: No, tak to i przed chwilą w wylocie. Propozycja pierwsza, Joel Corey, Hannah Bolin, Don't Go Breaking My Heart. No, tu na pewno spodoba się fanom muzyki lat 80., bo gdzieś tu słyszymy te typowe melodie. No i fajnie, mnie to cieszy, ponieważ brakowało mi właśnie takiego hitu w programie. No i proszę, manifestacja chyba działa. Lecimy.
2: Propozycje.

0: Propozycja druga, Miley Buzz Persuade. Miley oczywiście zmieniła już swój pseudonim artystyczny, już nie Miley Cyrus, a Miley. Także dzióbki, no będziemy musieli się trochę przestawić. Ja oczywiście jestem za tym. I cóż jeszcze, pisaliście, że ten hit jest potrzebny w programie, także... To chyba Emilka. Emilka ze Skołyszyna podesłała, jak dobrze pamiętam. Zaraz luknę jeszcze w maila. Wybaczcie, ale zamotana jeszcze jestem, ponieważ tyle co wbiegłam do studia po przerwie. No i tak to wygląda. Lecimy.
1: Propozycje. Let's go.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zwrot w sprawie tragicznego zabójstwa w miejscowości Ropa. Prokuratura rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 92-letniemu Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Do dramatu doszło w grudniu zeszłego roku, kiedy to starszy mężczyzna po długotrwałym konflikcie na tle majątkowym oddał do zamieszkującej z nim kobiety jeden strzał z bliskiej odległości z dubeltówki. Sprawca został zatrzymany na miejscu zbrodni, a przeprowadzone badania potwierdziły, że na zabezpieczoną broń ani municję nie posiadał wymaganego pozwolenia. Mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
2: Prowadzonego postępowania prokurator uzyskał opinię biegłych psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy wskazali, że w chwili popełnienia podejrzanemu zarzuconego mu czynu miał on zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto biegli wskazali, że w tej sprawie konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczających. W takiej sytuacji standardowo prokurator występuje do sądu z wnioskiem o umorzenie prowadzonego postępowania i o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
1: Z uwagi na realne i wysokie prawdopodobieństwo, że z przyczyn chorobowych mógłby ponownie dokonać podobnego czynu, śledczy wnieśli jednocześnie o umieszczenie 92-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Zakończyła się przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zakres inwestycji objął przebudowę i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego m.in. do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zmodernizowano także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Zamontowano również ławki i stojaki na rowery. Dodatkowo powstały mury oporowe z odwodnieniem zabezpieczające skarpę przed osunięciem. Wartość zadania wyniosła ponad 3,1 miliona złotych. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zachęca dzieci i młodzież do udziału w zajęciach grupowych w ramach cyklu Aktywnie w wodzie. Usługa społeczna skierowana jest do dzieci z terenu Tarnowa w wieku od 8 do 18 lat. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, jak i zaawansowani. Rozpoczyna się sezon grypowy, więc Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do szczepienia. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku. Na grypę warto się zaszczepić przed sezonem zachorowań, mówi Rafał Sisz, rzecznik prasowy NFZ w Rzeszowie.
3: Szczepienie przeciw grypie nie chroni w 100% przed zachorowaniem, ale dzięki niemu w przypadku wystąpienia choroby jej przebieg będzie łagodniejszy. Najwyższy sezon zachorowań na grypę przypada na pierwszy kwartał roku. Dlatego przeciw grypie warto się zaszczepić przed sezonem zachorowań. Szczepionki są najskuteczniejsze u zdrowych młodych osób. Skuteczność szczepień przeciw grypie wśród osób starszych może być niższa. Tutaj warto wiedzieć, że przeciwciała przeciwko grypie powstają od 7 dnia od momentu szczepienia. Aby skorzystać ze szczepienia, trzeba być zdrowym, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.
1: Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu 2-3 tygodni i utrzymuje się 6 do 12 miesięcy. 26 października w Dębicy odbędzie się Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów pod hasłem Zanim zabraknie Ci sił. Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na sygnałach, które mogą świadczyć o długotrwałym napięciu i przeciążeniu. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. przewlekłe zmęczenie, trudności ze snem, problemy z koncentracją, rozdrażnienie oraz napięcie odczuwane w ciele. Spotkanie ma zwrócić uwagę na potrzebę reagowania na te objawy odpowiednio wcześnie, zamiast odkładania odpoczynku na później. Ważnym tematem będzie również wpływ codziennych obowiązków, nadmiaru bodźców i emocji na samopoczucie oraz poziom energii. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w Kinie Radość w Dębicy.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Reklama. Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
9: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie klikać bezpłatnie. Na 20 Eve All Night jako nowość. No i to mi się podoba. Na 19 Silva Bampa On Tonight z 20, a na 18 Last Go Rise z 17. No, też się trzyma dobrze mimo wszystko.
10: 20.

0: co tam porabiacie, jak się czujecie, możecie śmiało pisać. Pamiętajcie, że też możecie podsyłać wasze hity do programu Trendy Lista, czyli propozycje tak zwane, muszą być one cenzuralne, no i w miarę, żeby były to nowości. Jak czegoś wam brakuje, to dawajcie znać mailowo redakcja@trendyradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. A już teraz na 17 Agata Buczkowska, I'm Alive z 18, 16 Lumix, Self-Aware z 15, na 15 Notion i Burberry z 19, no i tu się trochę rozruszamy.
1: 17.
2: W górę.

Ulala, nice, super hicior. Teraz usłyszymy Origins Black White ze specjalną dedykacją dla Aleksandry w dniu urodzin. Ola, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, machamy do Sanoka, no i mam nadzieję, że urodziny no, spędzisz w doborowym towarzystwie, ale z tego, co widzę po życzeniach, może reszty czytać nie będę, bo są takie no dosyć prywatne. No to zapowiada się dobrze. A na lokacie 14 Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido z 9. No tutaj, aj, no bardzo duży ten spadek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko to gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
1: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
1: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
3: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
4: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
1: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.

0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 1 stopień już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Możemy spodziewać się lokalnie opadów, deszczu, to samo tyczy się czwartku. 12 również na termometrach, w nocy spadnie do 3.
1: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: No Dusia, no co ja ci poradzę? No co ja mogę tutaj powiedzieć?
2: Ja też fanką jesieni zbytnio nie jestem, ale są też plusy, prawda? No mamy wreszcie czas, żeby wieczorem sobie chociaż jeden odcinek serialu obejrzeć. Herbatka w łapce też brzmi całkiem przyjemnie. No jedyny minus tego wszystkiego to chyba, że już coraz szybciej robi się ciemno. Ja tego bardzo nie lubię, bo mam wrażenie, że ten cały dzień gdzieś ucieka mi przez palce. No ale chyba musimy liczyć się z tym, że lepiej nie będzie, a tylko gorzej. No jak tak już się nastawimy, no to chyba jakoś samo to przeminie, nie? No nie wiem, czy to jest dobre rozumowanie, ale ja tak sobie wmówiłam, no i niech tak zostanie. Już teraz na 13 Mariana Grande i Stay, z 14, 12 Robin Schulz, Take It Slow z 13, a na 11 Nicky Romero i Follow You z 10. Ja oczywiście polecam pieczenie z wykorzystaniem jabłek, no jak gdzieś tam te wieczory spędzam właśnie w kuchni, no i to też mi daje powera. Niech tak to wybrzmi. Dobra, gramy. 13.

0: Trendy Radio.
1: Co my tu ciekawego mamy w kalendarzu? No proszę, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. No muszę przyznać, że gdyby na co dzień tak chodzić w garniturze, no to byłoby ultra niewygodnie, chociaż pewnie jak ktoś z Was ma taki dress code w pracy, to musi. Ale no przyznaję, że garnitur dodaje każdemu mężczyźnie plus 10 do prezencji. Co sądzicie? Też możecie pisać, chociaż pewnie panowie na to tak nie patrzą. No ale kobiecym okiem muszę Wam przyznać, że no garnitur ma w sobie to coś. Dobra, już teraz 10. Alexandra Stan, Set Me Free z 11. 9. Dimitri Vegas, Turn the Tide z 6. A na 8. Benassi Bros, Hit My Heart z 12.
2: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i zawieszony w czynnościach służbowych w związku z zarzutami korupcyjnymi. Rzeszowska prokuratura oskarża go o przekroczenie uprawnień. W styczniu zeszłego roku miał zaoferować radnemu pracę w miejskiej spółce w zamian za polityczne poparcie. Samorządowiec nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że sprawa to bezpodstawne insynuacje i element brutalnej walki politycznej zaplanowanej tuż przed listopadowym referendum w sprawie jego odwołania. Zapowiedział już złożenie zażalenia do sądu. Za zarzucane mu czyny grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a na czas śledztwa objęto go m.in. dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 33-letni kierowca Opla, którego w minioną sobotę zatrzymali policjanci ze Strzyżowa. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego samochód na ulicy Sanockiej w środku dnia, ponieważ hałasował z powodu oderwanego tłumnika. Szybko okazało się, że stan techniczny pojazdu to najmniejszy problem. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło też na jaw, że mężczyzna ma 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, a jego uprawnienia zostały już wcześniej cofnięte. Mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego auta, a sam 33-latek trafił do komendy. Na wniosek prokuratora Strzyżowski Sąd Rejonowy zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje równolegle 2 inwestycje na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarnowcu. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie prowadzone działania obejmują budowę wiaty magazynowej oraz utwardzenie części terenu. Budowa wiaty magazynowej opiewa na ponad 295 tysięcy złotych, natomiast utwardzenie części terenu działki to kwota 442 tysięcy złotych. Na realizację projektu Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1,9 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zespół pieśni i tańca Iglopolanie zrealizował projekt Folklor Pienin – Dziedzictwo kulturowe Szczawnicy. Dzięki otrzymanemu wsparciu zespół wzbogacił swoją garderobę o nowe stroje z regionu Szczawnicy i Pienin, a także w najbliższym czasie przygotuje nową propozycję repertuarową. Realizacja projektu pozwoliła poszerzyć możliwości artystyczne zespołu oraz stworzyć kolejną okazję do poznawania i prezentowania bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego. Zespół pozyskał 53 tysiące złotych dofinansowania. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę rysunków Gustavo Galveza Miro, hiszpańskiego artysty pochodzącego z Majorki, który od kilku lat mieszka i tworzy w Polsce. Tytuł wystawy Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, można potraktować dosłownie, ale również jako rodzaj artystycznego manifestu, mówi Piotr Chudyma z działu sztuki w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
3: Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, Gustava Galveza Miro, to wystawa rysunku fotorealistycznego, czyli rysunku, który bardzo dokładnie przedstawia tę rzeczywistość, która jest tematem rysunku. Postanowiliśmy wprowadzić te hiszpańskie słowa dibujos reales, dlatego aby podkreślić, że artysta pochodzi z Majorki, jest Hiszpanem, co prawda żyjącym i pracującym w Polsce już od 5 lat, czy ponad 5 lat, ale podkreślamy to, że wyrastał i kształcił się jakby w innej tradycji, w innym kraju i pokazujemy ten realizm, który prezentuje.
1: Wystawa dostępna jest do 13 listopada.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Ja zapraszam do głosowania. 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny za pomocą naszej strony internetowej trendyradio.pl. Także też zachęcam, bo te wasze łapki w górę lub w dół naprawdę pomagają przy zmienianiu pozycji. A już teraz 7. Sony Fodera Becky Hill Say Something z 8. 6. Bryska Szklane Oczy z 5. Na 5. Armin Van Buren Sasha Everlasting. No niestety spory spadek, bo z miejsca 2.
2: 7.

0: No panie Rafale, no to nie trafiłam chyba.
1: Pan Rafał pozdrawia wszystkich radiosłuchaczy. No musi nosić garnitur do pracy i tego nie cierpi, ale za to żonie się podoba.
0: No właśnie, no i to jest to.
1: To chyba całe sedno Międzynarodowego Dnia Noszenia Garnituru mamy. Dobra dziubasy, już teraz lokata czwarta, Just a Little z trzeciego, na trzecim topic Lucky Ones ze siódemy, a na drugim Dee of the Easy Be So Careful z czwartego. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

0: Halo, halo, to czas na podsumowanie. Wylot, Anotr, Talk to You. Propozycja Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart, Miley, Buzz Persuade. Na 20 Eighth All Night, 19 Silva Bampa On Tonight, 18 Las Go Rise. 17 Agata Buczkowska, I'm Alive, 16 Lumix, Self Aware, 15 Notion, Burberry, 14 Benny Blanco, Te Olvido, 13 Ariana Grande, Stay, 12 Robin Schulz, Take It Slow. 11 Nicki Romero i Follow You, 10 Alexandra Stan, Set Me Free, 9 Dimitri Vegas, Turn the Tide, 8 Benassi Bros, Hit My Heart, 7 Sony Fodera, Say Something, 6 Bryska, Szklane Oczy, 5 Armin Van Buren, Everlasting, na 4 Justy, Just a Little, na 3 Topic, Lucky Ones, 2 D.O.D., Careful i zwycięża bez żadnych zmian Livka ze swoim superhitem Poza Tobą Nic. Cieszę się, że też Wam się tak podoba. No i trzymamy kciuki za dalszy rozwój kariery tej artystki. Dobra dzióbki, do jutra, trzymajcie się, dobrego wieczoru dla Was.
1: 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. A dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
2: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
1: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
1: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
4: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
1: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
5: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
1: Festiwal potrwa do 18 października.

Ja zapraszam serdecznie na prognozę pogody. 1 stopień już tej nocy, jak to brzmi okropnie. Zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Deszczowo, także warto zabrać ze sobą parasol.

Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
1: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
4: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
1: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.

Jutro tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem i chłodno na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.